0: Pociągi zwalniają dziś protest maszynistów w całym kraju. Powiemy, co to dokładnie oznacza dla podróżnych. Okolice Wrocławia czy może Poznań, stała baza USA w Polsce. Coraz bliżej trwa wizytacja amerykańskiej delegacji. Wygrana na inauguracji Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali Portugalię. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Dzisiejszy protest maszynistów może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju i to mimo złagodzenia jego formy. Początkowo akcja miała trwać całą dobę, dziś od północy. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się zakończyć ją w południe.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza, przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. A my łączymy się w tej chwili z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
0: Mateusz Gołębiewski prosto ze stołecznego Dworca Wschodniego. Dziękujemy. Relacje naszych reporterów w kolejnych serwisach. Przypomnijmy jeszcze tylko, że protest to reakcja na katastrofę kolejową pod Radomiem. Ciężarówka wjechała w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji m.in. okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien to być Poznań.
4: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: Mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak i podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Benzyna średnio 7,90 za litr, diesel aż 8,75. Ceny paliw są najwyższe od dawna, a baryłka ropy kosztuje już ponad $100. Kierowcy nie kryją obaw. W Łodzi rozmawiał z nimi Daniel Tekliński.
5: Widzę, że pani tankuje benzynę. Dużo, niedużo względem poprzednich dni?
6: Jest to duża różnica. Boję się tego, że będzie faktycznie jeszcze gorzej.
7: Benzyna jest na takim poziomie niedopuszczalnym wręcz. Myślę, że cena paliwa, benzyny zwykłej dojdzie nawet do 10 zł.
8: Jakie są prognozy?
9: Jeżeli nie dojdzie do wzmocnienia działań wojennych w Zatoce Perskiej, to ceny paliw nie powinny już rosnąć.

0: Piotr Krajewski, ekonomista, Uniwersytet Łódzki. Też nie możemy wykluczyć tego, że dojdzie do bardziej napiętej sytuacji geopolitycznej, no i wtedy niestety może się okazać, że ceny przekroczą barierę 9 zł, jest to możliwe.
1: Jak dodaje ekspert, wyższe koszty transportu mogą przełożyć się także na ceny produktów i usług.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwsze zadanie wykonane, Polska wygrywa na inauguracji Mistrzostw Europy w siatkówkę z Portugalią. Podopieczni Nicoli Grbicia nie dali szans rywalom i zdemolowali Portugalczyków do 12, 18 i 20.
3: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami, możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
1: Mówił zaraz po spotkaniu rozgrywający kadry Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: My wygramy do 9, znaczy do 9 z porankiem Radia Plus. Dzień dobry.
5: Komenda wstać. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
1: I Justyna Bieniek.
4: Wstaliśmy dawno.

0: Mama Maria Brickier powoli na Antenie Radia Plus 11 minut po godzinie 6 mamy.
1: Dzisiaj imieniny obchodzą, proszę ciszej tę muzyczkę.
0: Proszę.
1: Emilian, Felix, Jacynt, Jacek, Jacenty, Jan, Krzysisław i Piotr. Wszystkiego najlepszego.
0: Brian De Palma, amerykański reżyser, aktor, scenarzysta, producent, operator i montażysta filmowy, dzisiaj świętuje swoje urodziny.
1: Aktorka Ewa Szykulska, również w naszym kalendarzu.
0: Moby, amerykański wokalista muzyki, kompozytor.
1: A także Ingrid, włoska piosenkarka, która śpiewa głównie w języku francuskim.
0: Tak się porobiło.
1: Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy świętują. Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, bije się w piersi. I myślę, że ta Ewangelia jest dzisiaj w dużej mierze przeznaczona dla tych, którzy czują się jakimiś liderami wspólnot, przewodnikami duchowymi w wierze. Bo często może być tak, że uważamy się za pasterzy, za liderów, za przewodników i chcemy prowadzić innych, a sami jesteśmy ślepi. Chcemy nauczać, chcemy mówić, chcemy dzielić się swoim doświadczeniem, ale jesteśmy głusi na Boże Słowo i traktujemy to Słowo bardzo instrumentalnie, tylko jako narzędzie do głoszenia, a nie narzędzie do przemiany swojego życia. Jeśli jestem tym niewidomym, który prowadzi niewidomego, warto prosić Pana dzisiaj o to, żeby uzdrowił moje oczy.
4: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
4: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
5: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
4: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
13: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
14: Śniadanie u babci,
15: o nie, nie.
14: Obiady u babci,
15: marzy nie.
14: Kolacje u babci,
15: dobraca.
14: Gdy babcia Malina
15: zaprasza.
16: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
15: Babcia Malina zaprasza. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
17: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. No właśnie, a specjaliści mówią, że odczuwanie radości to kwestia praktyki. Wystarczy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim o tym, co kradnie nam radość. A kradnie nam radość, no właśnie, to jest ciężka sprawa.
1: Mogę powiedzieć co?
0: Możesz.
1: Na przykład obowiązek zawodowy. Myślimy, znaczy nie związek, tylko obowiązek.
0: Tak.
1: Myślimy o czymś, co mamy do zrobienia i tu nie ma żadnej radości z życia, bo cały czas
0: oczywiście
1: nam przesłania głowę to, co
0: czyli
1: złodziejem nam wisi nad głową.
0: Radości jest lęk. A także uzależnienia. Od czego? Na przykład od aprobaty innych, od miłości, od osiągnięć, od bycia niezastąpionym. Ale musimy pamiętać o tym, że w życiu najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze czuli, a przy nas inni się dobrze czuli. I tyle, i wszystko. I nie ma się czego bać.
1: No, no ile wzniosłych haseł.
0: No tak, trochę filozoficznie rano polecieliśmy,
1: ile sloganów,
0: ale akurat mi najnowsze badania wyszły. No.
1: Bardzo i dobre wyniki badań.
0: Bardzo dobre.
1: No, czyli my czujemy radość od samego rana.
0: Bo radość o poranku.
1: Bo to piątek przecież, 11 dzień września.
0: No właśnie, share strong enough na antenie Radia Plus.

0: I z taką właśnie energią z tej piosenki przystępujemy do ostatniego pracującego dnia w tym tygodniu. Nie dla wszystkich, bo teraz to i w soboty, czasem i w niedzielę ktoś pracuje. No ale przyjęło się, że to piątek weekendu, prawie początek.
1: Przyjęło się, więc posłuchajmy najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus, również tych pogodowych.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To będzie trudny komunikacyjnie piątek, do południa potrwa zapowiadany przez maszynistów protest. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe będą zwalniać do 20 km na godzinę, co może powodować opóźnienia. Według resortu infrastruktury do południa na tory może wyjechać ponad 3000 składów. Aktualne rozkłady jazdy i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Minęło 25 lat, dziś kolejna rocznica zamachów z 11 września. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem, a wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadzi debatę na temat walki z terroryzmem. Przypomnijmy, 11 września 2001 terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, z których 2 uderzyły w nowojorskie budynki World Trade Center, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich kilkoro Polaków. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Trybunał stwierdził, że prawo Unii co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnice między nimi. Jak ocenił prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek, zbliżamy się do jednoznacznego końca sagi frankowej.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. To już pewne, Bartosz Bochenczak z Konfederacji również nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisarz wyborcza w Krakowie uznała jego odwołanie za nieuzasadnione. Jak tłumaczę, zgłoszenie jego kandydatury było poparte prawidłowo przez 2745 wyborców. Wymaganych było 3000. Odwołanie kandydata Konfederacji, podobnie jak Mariana Banasia, Stanisława Kułacha i Marty Ratuszyńskiej, zostało więc odrzucone. Picasso w Krakowie. W kamienicy Szałajskich można poznać słynnego hiszpańskiego malarza. Od innej strony Muzeum Narodowe otwarło tam wystawę pod hasłem Picasso i Pikasiaki – nowoczesna ceramika. Można tam zobaczyć 6 półmisków autorstwa twórcy kubizmu, które prawie 80 lat temu przywiózł do Polski. Artysta, znany głównie z obrazów, ceramiką zainteresował się w ostatnich latach twórczości.
3: One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie i z Picassem, i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka, można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju.
2: Mówi Bożena Kostuch, kuratorka wystawy. Ekspozycję można zwiedzać do 7 lutego przyszłego roku.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
2: Tylko 11 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno, w ciągu dnia maksymalnie do 12. Według prognoz przydadzą się dziś parasole.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku, witamy.
7: Dzień dobry, od samego rana z wami do 9:00.
6: Kasia
7: teraz...
6: i Tomek.
7: No, Kasia i Tomek, 6:34 na zegarach.
6: Co ty tak lecisz?
7: Chcę do weekendu jak najszybciej.
6: O czym myśli Tomek od samego rana?
7: Będziemy oglądać, no może trudno w radiu oglądać, ale opisywać najnowszy spot promujący Polskę. Co tam się dzieje?

0: Domek myśli od samego rana.
1: Dlaczego Robert Lewandowski je gofra z bitą śmietaną na molo w najnowszym spocie promującym Polskę? Co na to dbająca o dietę jego żona i klub z Chicago, w którym powinien właśnie trenować? I dlaczego nie je piernika, skoro w tym samym filmie pojawia się też Mikołaj Kopernik? A co nasz astronom robi w dzień na plaży, kiedy powinien odsypiać nocne gapienie się w gwiazdy? A teraz to on ma inne gwiazdy obok siebie. Oprócz Lewego w spocie pojawia się też aktor Jesse Eisenberg. Podobno powstaje nowa książka o obrotach sfer celebryckich, bo jest jeszcze Lech Wałęsa i to on wstrzymał słońce, ruszył ziemię, a przynajmniej do tego namawiał.
2: Reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: Reklama.

0: 6 minut, będzie godzina 7, 11 września to data, która zapisała się w historii. O rocznicy ataku terrorystycznego mówiliśmy już w wiadomościach Radia Plus, ale też są inne daty.
1: Posłuchajmy.
0: Znaczy inne wydarzenia związane z tym.
1: Posłuchajmy, o czym opowie nam dzisiaj Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 11 września, 25 lat temu, w jednym z największych zamachów terrorystycznych w historii, terroryści Al-Kaidy zaatakowali Nowy Jork i Waszyngton, zabijając blisko 3000 osób. Tego samego dnia, ale w roku 1932, w katastrofie lotniczej na Śląsku Cieszyńskim, zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. 11 września, ale w roku 1840, w chińskim Wuhan zginął Jan Gabriel Perboir, apostoł Chin. Urodził się w roku 1802 w biednej francuskiej rodzinie. Jako chłopiec musiał pracować w polu, ale zlitował się nad nim stryj, ówczesny rektor seminarium. Jan spłacił mu dług wdzięczności z nawiązką, zostając księdzem, profesorem dogmatyki i członkiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. A od 21 marca 1835 roku był misjonarzem w Chinach. Po okresie nauki języka w Makao pracował w ukryciu w dwóch prowincjach państwa środka, gdzie, tak jak i dziś, chrześcijanie byli prześladowani. Zdradzony i zatrzymany, torturami był zmuszany do wydania nazwisk innych duchownych, ale bezskutecznie. Pierwszy święty misjonarz w Chinach z zakonu lazarystów zmarł w wieku 38 lat na skutek uduszenia, przywiązany żelaznymi łańcuchami do krzyża. Kanonizował go nieco ponad 30 lat temu, 2 czerwca 1996 roku, święty Jan Paweł II.

0: Kaja Igor Andregowicz na antenie Radia Plus. Kaja Igor Andregowicz na antenie Radia Plus.
1: Nie tam żaden śledzik, nie to, co tam było na stołach, ale o gofrach dzisiaj na

0: dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
1: Pełna przejezdność trasy ma zostać przywrócona najpóźniej do jutrzejszego poranka. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn zakwalifikowano jako śmiertelny wypadek drogowy.
2: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
1: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc wtedy pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym autem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia dziewczynka.
3: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki był. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
1: Mówiła Małgorzata Smoch-Woźniak, matka ofiary. Wyrok nie jest prawomocny. Korytarze na uczelniach jeszcze puste, ale studenci już szukają swojego lokum. Dla tych, którzy chcą zamieszkać w akademiku, to właściwie ostatni moment. Tak jest m.in. w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wolne miejsca znikają, przyznaje kanclerz uczelni Monika Matowska.
4: Nie zmagamy się z problemem pustych pokoi. Zazwyczaj mamy komplet studentów i jest to oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku.
5: Czyli jeszcze ktoś może znaleźć tam miejsce.
4: Tak, oczywiście.
1: Wiktoria studiuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, znalazła miejsce w akademiku.
6: W pokoju dwuosobowym to kwota 550 zł, jednoosobowym 630.
5: Czy te kwoty są na kieszeń studenta?
6: Ciężko jest godzić pracę na pełen etat i studia. Potrzebne jest wsparcie rodziców. Mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania, wiem, że kwoty są sporo wyższe.
1: A wolne miejsca są także na Politechnice Bydgoskiej.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze młodzież z Kieleckiego Plastyka, która ratuje tradycję. Uczniowie przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy Włodzimierza Ciszka, czyli ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła w Świętokrzyskiem.
8: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
1: Jak mówi dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzyna Korus, projekt obejmie 8 spotkań.
9: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
1: Efekty pracy mistrza oraz tradycyjne zabawki i stokarni trafiają na co dzień do odwiedzających tamtejsze skansen.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I właściwie już 5 minut po godzinie 10, także dzień dobry, Janek Pasterski. Zaczynamy kolejną godzinę piątkowego spotkania w Radio Plus. Teraz Jan Hammer.

0: Czyżby to brzmiało jak zapowiedź przyjemnego piątkowego wieczoru? No chyba tak, tonight, Joe Cocker. Ten głos jest fantastyczny. No a skoro piątek najczęściej wiąże się to z wolną sobotą i niedzielą, czyli chyba będzie przyjemnie, bo ta wizja weekendu zawsze jakieś takie uśmiechy na twarzach wyzwala. Za chwilę zrobi się naprawdę gorąco, a to za sprawą grupy Gumbay Dance Band. Słońce Jamajki, tak, na to czekamy.
1: Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
7: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
6: Właśnie, a teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
7: A potem?
6: Potem już tylko dobre.
8: Sprawia, gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
6: Kto pierwszy, ten mieszka.
8: Zapraszamy, Kraków, ulica Glogera 30.
6: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
1: Reklama.

Panowie z kombi, kochać cię za późno. Jutro sobota, jutro 12 dzień września. Ważny dzień dla fanów Celine Dion, bo artystka po latach walki z chorobą właśnie jutro da jeden z pierwszych w serii koncertów w Paryżu. No to nie lada gratka, fani Paryż szturmują i faktycznie będzie tam tłoczno, ale myślę, że warto. No i też przy tej okazji my również w Radiu Plus teraz właśnie Céline Dion zagramy.

0: Reklama.
1: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
11: Śniadanie u babci,
12: o nie, nie.
11: Obiady u babci,
12: marzy nie.
11: Kolacje u babci,
12: dobra,
11: ta. Babcia Malina
12: zaprasza.
13: To Ogródka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
12: Babcia Malina zaprasza!
14: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.

0: Rod Stewart na koniec tej godziny. Powoli zbliżamy się do 11 w Radiu Plus. Za chwilę Justyna Bieniek i wiadomości.
1: Reklama. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
3: Let's go, girls.

0: Radio Plus Kraków.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na drogach Pomorza i Dolnego Śląska. To po groźnych wypadkach, o szczegółach za chwilę. Musiała interweniować policja. Będzie też awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. I szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie.

0: Przeciwko pasażerom.
1: A rząd już zapowiedział zmianę. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące straci prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych. Wojsko do 2030 otrzyma kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych Piorun.
2: Jesteśmy dumni z Piorunów. Także dzięki Sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią Pioruny.
1: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO. Pioruny służą do zwalczania niskolecących samolotów, śmigłowców i dronów w odległości do 6,5 kilometra. Kontrakt obejmuje też pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pieniądze mają pochodzić z unijnego instrumentu SAFE. Taksówka przebiła ogrodzenie i uderzyła w budynek. Dwie osoby poszkodowane. To w porannym wypadku przy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Przód samochodu został zmiażdżony. Auto stanęło w płomieniach.
3: Na miejscu wyzwania znajdowało się dwóch poszkodowanych. Mężczyzna lat 18 z urazem brzucha oraz mężczyzna lat 21 z urazem kończyny dolnej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
1: Mówi nam Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Przyczyny wypadku bada policja.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Wojsko rekrutowało na winobraniu w Zielonej Górze. Żołnierze przez kilka dni rozmawiali, pokazywali sprzęt, a także zachęcali do wstąpienia do służby. Chętnych nie brakowało, nawet tych najmłodszych.
5: Plutonowy Łukasz Myś, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Mamy wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda skok na spadochronie, jazda czołgiem.
6: Okay. Dawaj, czy taki ciężki utrzymasz? Weź brączki. Dasz radę? Karabin też
7: wszystko.
6: Też?
7: Wszystko.
6: No to możesz trzymać tutaj karabin.
7: Karol ma 6 lat.
8: Czyli jeszcze ma trochę czasu.
7: A, jeszcze trochę czasu. Ale myślę, że musi się tak oswajać, żeby dowiedzieć się, z czym się wojsko kojarzy.
1: Żołnierze rekrutowali od początku winobrania, a impreza jeszcze przez cały weekend.
9: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Nawet ponad godzinę opóźnienia notują dziś pociągi w Krakowie. To w związku z protestem kolejarzy. W całym kraju składy zwalniały dziś na przejazdach drogowo-kolejowych, by zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Protest zakończył się w południe, ale opóźnienia mogą utrzymywać się jeze przez cały dzień.
10: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna przyjedzie z opóźnieniem około 69 minut.
11: Długo już pan czeka na pociąg?
12: 50 minut.
11: 9 minut na razie.
13: Muszę czekać 30 minut.
11: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych? Co pan o tym myśli?
12: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
14: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no myślę, że ludzie mogą się trochę obudzić.
9: Dzisiejszy protest to odpowiedź maszynistów na wypadek w Sokolnikach Suchych. Na krakowskim dworcu była ulabienia. Pobłądzenia, upadki z wysokości i wypadki taternickie. Ratownicy TOPR podsumowali ostatnie dni wakacji i początek roku szkolnego. W okresie między 28 sierpnia a 10 września pomogli 121 osobom. Wiele interwencji dotyczyło odwodnień, wyczerpania i urazów wymagających ewakuacji śmigłowcem. Pomimo zakończenia wakacji ruch turystyczny w Tatrach jest nadal duży.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: W Krakowie bez parasola dziś ani róż, wciąż pada. Na termometrach 12 stopni, podobnie na Podhalu, tam również rzęsisty deszcz i do 11.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
16: Piątek.
17: Piąteczek.
16: Piątunio, jest i Marek Sierocki w dobrym humorze, jak widać.
17: Janek Pasterski. Nasza koleżanka, która przed chwilą czytała wiadomości, wprawiła nas w taki dobry nastrój. Myślę, że państwa Abba wprawi w dobry nastrój. Mamma Mia na początek przebojowej poczty. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, 1 października w Warszawie wystąpi wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Przypominam przeboje, które lansował przed laty, takie jak Wadowija, Prowincja, Serenoe, Sambario, no i wiele innych piosenek, bo tych ma w swoim repertuarze całe mnóstwo, świetnie brzmiący zespół, no i Drupi wciąż we wspaniałej formie. Dziś rozdajemy jeszcze bilety na koncert w Gdańsku.
2: Ostatnie dwa zaproszenia, tak, to ważne, do Gdańska. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszamy, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141, a w przyszłym tygodniu ruszamy z Warszawą.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 11 września 2000 roku premierę miał 8 studyjny album zespół Baim zatytułowany Szklanka Wody. Tytułową piosenkę Beata Kozidrak i jej zespół wykonali premierowo na festiwalu w Opolu w roku 2000 podczas takiego mini recitalu, gdzie były największe hity i właśnie Szklanka Wody. No płyta niesamowita, wspaniały styl, połączenie popu z muzyką rockową, świetne teksty, melodie wpadające w ucho, jeden z najlepszych albumów w historii zespołu Baim. My przypominamy piosenkę tytułową.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
0: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proście, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: panowie z Modern Talking w weekendowe nastroje nas wprowadzają, a my, no cóż, możemy się pochwalić tym, że koncert Drupiego już niebawem.
1: Tak, 29. Tak. Kto dostaje te zaproszenia na koncert w Gdańsku?
0: A, dodzwoniliśmy się do Marysi. Marysiu, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, bardzo podoba mi się to, co napisałaś, że twój mąż, który jest marynarzem, po 4 miesiącach wraca z morza, tak?
2: Tak.
0: I będzie niespodzianka.
2: Będzie zależało mi na tym Gdańsku. Pewnie mnie teraz słyszy, więc pozdrawiam na szerokim morzu.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Strzelam, że mieszkacie w Trójmieście w takim razie.
2: Tak, mieszkamy w Gdyni.
0: A, no to w ogóle
1: blisko super koncert.
0: To wszystkiego dobrego wam życzymy.
2: Bardzo
0: udanego,
2: dziękuję jeszcze raz.
0: Udanego
2: pozdrawiam.
0: Koncertu. Trzymaj się, do usłyszenia.
1: W przyszłym tygodniu kolejne zaproszenia, tym razem już na koncert w Warszawie 1 października. Teraz dyskotekowo, to taka zapowiedź tego, co być może będzie działo się wieczorem, bo jeszcze nie wiem, co zagram dla państwa w prywatce o godzinie 20. Debiutancki singiel zespołu Saragossa Band, rok 1977 i sukces w dyskotekach piosenki Big Bamboo.

0: ikona piosenki francuskojęzycznej, pochodząca z Kanady, Mylène Farmer i Des Enchantés. Piosenka, która przyniosła jej światowy rozgłos. To za nami, a przed nami...
1: A przed nami musicalowo z musicalu Koty, Cats, po angielsku Barbara Streisand i Memory.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
7: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
8: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
9: Śniadanie u babci,
10: o mnie nie.
9: Obiady u babci,
10: marzy nie.
9: Kolację u babci,
10: dobraca.
9: Gdy babcia Malina
10: zaprasza.
11: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Babcia Malina zaprasza.
12: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: To był rok 1984, wakacje, wtedy w dyskotekach królowała piosenka Only You, utwór, który za nami, wykonawca to oczywiście Savage, czyli Roberto Zanetti, opowiadał mi swego czasu, że miał kłopot z napisaniem tej piosenki. Po sukcesie debiutanckiego solowego singla Don't Cry Tonight oczekiwania były wielkie, no ale sprostał im. Pewnego dnia przyszła wena twórcza, melodia pojawiła się gdzieś z powietrza, napisał utwór, nagrał, no i to był wielki hit ponadczasowy, bo do dziś z przyjemnością wracamy do tej piosenki.
1: To takie klasyki i tarot disco często się też w prywatkach pojawiają.
0: Dokładnie tak, już dziś i jutro zapraszam od godziny 20 do północy na prywatki z Radiem Plus. Przeboje z lat 80., 90., no i trochę 70.
1: A twoim gościem w niedzielę będzie Jerzy Grunwald.
0: Tak, Jerzy Grunwald, znakomity nasz wokalista, muzyk niezwykle ceniony na Dalekim Wschodzie. W Japonii właśnie ukazał się jego nowy album zatytułowany Virtuos Never Dies. To nawiązanie do muzyki Chopina, którą to Azjaci uwielbiają wręcz. Utwór, który promował tę płytę, właśnie nawiązuje do trzech słynnych preludiów Fryderyka Chopina. Świetni muzycy, którzy mu towarzyszą, między innymi Olli Poulsen, który wyprodukował płytę, to producent pochodzący z Danii, mający na swym koncie wielkie sukcesy z grupą Michael Ernst Rock, z Jennifer Rush, no i wieloma artystami z kręgu muzyki country. Dave Garfield zagrał na instrumentach klawiszowych, no i cała plejada innych muzyków, którzy mu towarzyszą. Cudze chwalicie, swojego nie znacie, a naprawdę tam na Dalekim Wschodzie Jerzy jest niesamowicie popularny. Będą też oczywiście starsze jego przeboje, ale zagramy też coś z tej nowej płyty. Zapraszam serdecznie.
1: No to co? To koniec. Na koniec.
0: Koniec. Elektryczne gitary kończą dzisiejszą przebojową pocztę. Ja zapraszam na godzinę 20.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Kolejarze zakończyli swój protest, podziękowali pasażerom za wyrozumiałość i liczą na zmiany. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie po odwołaniu rektora. Dwie osoby zatrzymane w sprawie próby uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Jest 13. Marcin Bartnik. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem, gdzie w zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, a 20 zostało poszkodowanych.
1: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
0: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Przenieśmy się do Wrocławia. Na tamtejszym dworcu jest nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
2: Podróżni, z którymi rozmawiałam na dworcu głównym we Wrocławiu, czekają na pociągi dosyć spokojnie. Mimo opóźnień popierają maszynistów. Ich zdaniem po prostu ginie za dużo ludzi.
3: Mają rację.
4: Nie, kolej też strajkuje.
3: Ogólnie popieramy ten protest.
5: Trzeba edukować jednak naszych polskich kierowców.
6: Na tych nieszczerzonych przejazdach jednak są problemy i to dość duże.
2: U nas rekordzistą jest pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla, który opóźnił się ponad 4 godziny.
0: Od północy w całej Polsce 700 pociągów dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować normalnie. Krzyki, przepychanki i emocje gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, stawił się w tej uczelni i w asyście policji wszedł do budynku. Do środka próbowali się dostać w uczelni i w asyście policji wszedł do budynku. Do środka próbowali się dostać protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej

0: Michał Sopiński, koniec prób anarchizowania uczelni, państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy usiłowali przeciąć sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników wodociągów. Policjanci znali numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali.
1: Kilka godzin później został zatrzymany ten pojazd, tym samym dwie osoby. 49-letni mężczyzna oraz jego syn 14-latek.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora będą ustalać, co mężczyzna i nastolatek robili przy ujęciu wody.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Plaga szopów praczy w Zielonej Górze, choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
3: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie, w których gdzieś tam mieszkają nasi zielonogórzanie. Jedna sztuka występująca to jest nadmierna, bo to jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy na naszych terenach.
0: W przypadku zauważenia takich zwierząt, zamiast do myśliwych, najpierw trzeba zgłosić sprawę do władz miasta.
3: Urząd Miasta zawiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wówczas muszą być podjęte czynności zaradcze, najczęściej przez włodarza. Często jest to we współpracy z osobami, które to zgłaszają. My jako myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego absolutnie nie będziemy działali na terenach zurbanizowanych.
0: Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szopów, warto nie wyrzucać jedzenia, które przyciąga te zwierzęta.
4: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Tragedia w Nowej Hucie. Syn usłyszał zarzut zabójstwa matki, przyznał się do winy. Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia na ulicy Fatimskiej w Nowej Hucie. W trakcie interwencji policjanci znaleźli w lokalu zwłoki starszej kobiety oraz jej rannego syna. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mężczyzna został niezwłocznie przewieziony do szpitala, gdzie poddano go zabiegowi operacyjnemu. Został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Po ustaleniu, że mężczyzna może być został on doprowadzony do prokuratury i prokurator, mając na uwadze całość zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawił mu zarzut zabójstwa. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, przyznał się do zarzucanego mu czynu.
4: Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu dożywocie. Ma przybliżyć postać świętego Wojciecha, pokazać jego dziedzictwo i zachęcić do naśladowania patrona Polski. Chodzi o ogólnopolski konkurs wiedzy o świętym Wojciechu pod tytułem Ziarno, z którego wyrosła Polska. Trwają zapisy do rywalizacji, mogą przystąpić uczniowie od klasy 5 do 8 szkoły podstawowej. Zgłaszać można się do 15 października, a patronuje Radio Plus.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
4: A w Krakowie deszczowo i zimno, więc bez parasola i cieplejszej kurtki ani róż, na termometrach maksymalnie 14 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Jest piątkowe popołudnie, na zegarze 6 minut po 13. Zaczynamy. Alleluja, Leonarda Cohena za chwilę, później chałupy Welcome to Zbigniewa Wodeckiego, będzie także No Mercy, Where Do You Go? To na początek tej godziny.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: 22 minut po godzinie 13 to Mike Oldfield. Można go nazwać człowiekiem orkiestrą i to dosłownie, bo na płycie Discovery, skąd pochodzi piosenka Two Friends, nagrał wszystkie instrumenty, no prawie wszystkie, bo tylko perkusistę zatrudnił. No a jeżeli chodzi o głos, to oczywiście zaprosił Maggie Reilly, z którą współpracował nie tylko przy tej płycie. Takie właśnie przeboje możecie usłyszeć na naszej antenie w piątkowe popołudnie. Za chwilę Private Dancer, to będzie Tina Turner. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

Rewelacyjna piosenka Marka Grechuty. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Na antenie Radia Plus za 25 minut 14. Ma wrzesień swoje plusy. Generalnie końcówka lata i jesień to jest czas, kiedy ruszamy do lasu na spacery, a i owszem, ale również po to, żeby zbierać grzyby. W ubiegłym roku, słuchajcie, w Polsce zebrano, uwaga, 100 tysięcy ton grzybów. Takie informacje podają Lasy Państwowe. Polacy kochają zbierać grzyby, a zbieramy oczywiście po to, żeby trochę mieć kontaktu z naturą, ale również po to, żeby później te grzyby zjeść. I na Wasze przepisy dotyczące właśnie dań z grzybami czekamy na naszej stronie radioplus.pl, bo od poniedziałku startuje zabawa na grzyby z Radiem Plus. Napiszcie, co pysznego można zrobić z grzybów codziennie. Airfryer jest do wygrania. Czekamy na Was na naszej stronie. Teraz Sara Brightman i Andrea Bocelli.

0: Za kwadrans godzina 14 to jest przykład piosenki, która stała się dużo popularniejsza i lepiej zapamiętana niż film, z którego pochodzi. W roku 1990 Cher zagrała jedną z głównych ról w filmie Syreny, razem m.in. z Winona Ryder. No i ten film, może ktoś jeszcze pamięta, ale tę piosenkę to i owszem, bo to jest świetny przebój, taki trochę nawet do zabawy, do tańca. A propos zabawy, to po 20 przypominam dzisiaj prywatkę na antenie Radia Plus, jak to w piątek, Marek Sierocki i miks tanecznych przebojów. Za to u mnie już za parę minut Chris Norman i Suzy Quatro, a jeszcze przed serwisem informacyjnym, przed 14, Red Red Wine i UB40.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
15: Śniadanie u babci,
16: o nie, nie.
15: Obiady u babci,
16: marzy nie.
15: Kolacje u babci,
16: dobraca.
15: Gdy babcia Malina
16: zaprasza.
17: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
16: Babcia Malina zaprasza!
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Za 3 minuty godzina 14, tak sobie myślę, że ta piosenka świetnie pasuje do takiego tanecznego kroku dla osoby wychodzącej z pracy i zaczynającej weekend. No ale mało kto kończy tak wcześnie, pewnie jeszcze z godzina, dwie, może trzy przed wami. Zostańcie z Radiem Plus, czas szybciej minie do weekendu. Za chwilę serwis informacyjny, a później po 14 na początku We Are The World USA for Africa.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Resort zabrał głos po zmianie rektora i awanturze przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Miejski autobus utknął pod szlabanem rogatki kolejowej w Łodzi. Kolejny żubr pojawił się na wschodzie Mazowsza. Jest 14. Marcin Bartnik. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który zgodnie z decyzją resortu przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry Mateuszu, jesteś przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Jakie jest stanowisko resortu?
1: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
2: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
1: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
3: Precz z komuną!
1: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
0: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Powołano ją za czasów PiS-u przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Miejski autobus utknął pod szlabanem przejazdu kolejowego. Pasażerowie wpadli w panikę. Nie milkną echa tragedii pod Radomiem, a do kolejnego takiego niebezpiecznego wydarzenia doszło w Łodzi. Autobus MPK wjechał Radomiem, a do kolejnego takiego niebezpiecznego wydarzenia doszło w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła. Pojazd zatrzymał się,

0: wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
1: MPK zgłosiło jednak sprawę policji oraz PKP PLK. Bez prezydenta Donalda Trumpa w Nowym Jorku ruszają główne uroczystości dotyczące okrągłej rocznicy ataku na wieżę WTC. Dokładnie 25 lat temu świat zmienił się w kilka godzin. 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę handlu World Trade Center w Nowym Jorku. 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W Nowym Jorku tysiące ludzi znalazły się w pułapce płonących wież. Pamiętam, jak patrzyłem przez ten dym, przez ogień, przez te czarne wyrwy i widziałem fragmenty kadłuba dużego samolotu. Wszędzie był dym, ogień, papier, meble, ludzie wyciągani z drugiego budynku. To był niewyobrażalnie makabryczny widok. Mówił ocalały z południowej wieży WTC. Prezydent Donald Trump upamiętni rocznicę podczas uroczystości w Pentagonie, gdzie ma wygłosić przemówienie. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny żubr widziany na wschodzie Mazowsza. Kilka dni temu sieć obiegły nagrania z samcem, który niespodziewanie pojawił się w rejonie krajowej 19 w powiecie łosickim. W ostatnich dniach kolejny żubr pojawił się również w okolicach miejscowości Kostki Pieńki w powiecie sokołowskim. Służby i przyrodnicy apelują do mieszkańców, aby byli ostrożni.
3: Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w obrębie kompleksów leśnych i sadów. Osoby, które zobaczą żubra, proszone są o zachowanie dystansu i spokoju.
1: Apelowała Emilia Matejczuk z Policji w Łosicach. Migrację na Mazowsze ułatwia żubrom wyjątkowo niski stan rzeki Bug, która oddziela województwa mazowieckie i podlaskie.
4: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Kraków uczci pamięć ofiar zamachów na World Trade Center. O godzinie 14.46 z wieży Kościoła Mariackiego zabrzmi utwór Cisza. Wykona go trębacz Armii USA i naoczny świadek tragedii w Nowym Jorku. Hołd poległym i służbom ratowniczym oddadzą na rynku głównym też krakowscy strażacy. 440 projektów powalczy o głosy w tegorocznym budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą już oddawać swoje głosy. Aby głos był ważny, wystarczy wybrać jeden projekt ogólnomiejski, jeden dzielnicowy, a nie po 3, jak to było do tej pory. To nie jedyne zmiany w zasadach głosowania.
5: Do rozdysponowania niebagatelna kwota 54 milionów. Głosowanie tradycyjnie w formie elektronicznej i oczywiście głosowanie stacjonarne, które w tym roku w ponad 100 punktach głosowanie i punkty do głosowania są obsługiwane tylko i wyłącznie przez urzędników.
4: Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa. Projekty dotyczą m.in. zieleni, infrastruktury, sportu oraz kultury. Głosowanie potrwa od 11 do 28 września.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
4: Deszczowo i zimno, w Krakowie maksymalnie 14 stopni, w Zakopanem 13, słonecznie i cieplej dopiero w niedzielę.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 7 minut po 14. Zaczniemy pięknie. We are the world, USA for Africa już za chwilę, a później czerwone gitary Gloria Estefan i Ace of Base.

0: na zegarze 21 minut po 14. To jest Radio Plus, to Przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, 11 dzień września, dzisiaj 25. rocznica wydarzeń, które no, zmieniły świat. To był zamach 19 terrorystów, Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie, 2 uderzyły w World Trade Center, 3 w Pentagon, a 4 spadł w Pensylwanii po tym, jak pasażerowie podjęli próbę odzyskania kontroli nad maszyną. Pamiętam, usłyszałem o tym jadąc autobusem komunikacji miejskiej, a dotarłem do domu, włączyłem telewizor, no i tak już zostałem przez wiele, wiele następnych godzin. No a później to już tyle rzeczy się zadziało, że można byłoby o tym mówić i mówić. Najważniejsze historie ostatnich kilku dekad. Na antenie Radia Plus za chwilę przeżyj to sam Lombardo, a później będzie Ryan Paris i Dolce Vita.
1: Reklama.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje: Provincia, Serenoe, Vadovia, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
13: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
12: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
13: No, a potem?
12: Potem już tylko dobre.
14: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
12: Kto pierwszy, ten mieszka.
14: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
12: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
15: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
16: Reklama.
17: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
18: Na życie patrzysz bez emocji.

4 minuty po w pół do trzeciej. Czas szybko płynie, a raczej dłuży się. To zależy, czy ktoś już ma wolny, czy jeszcze czeka na koniec pracy. Bo to przecież piątkowe popołudnia, więc weekend przed nami. Można odpoczywać, a można wziąć się za jakiś remont. Pewien Duńczyk postanowił zbudować sobie taras, no i zaczął porządkować ogród. Po mniej więcej godzinie kopania trafił na metalowe przedmioty. Okazało się, że wykopał największy znany skarb srebra z epoki wikingów, odkryty w Danii. Uwaga, 700 przedmiotów, w sumie ponad 18 kg srebra. Przy takim oto remoncie. Więc nie wiadomo, może i u was w ogródku jakieś skarby są. Od razu chętnie się kopię i do remontu przygotowuję. Abba teraz na naszej antenie, później Alphaville i Paul Young.

0: Za kwadrans 15, to Poliank na Antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii, u nas weekend, a w weekend nie tylko przeboje, ale też rozmowa o muzyce po 15. W niedzielę muzyczny alfabet, gościem będzie Jerzy Grunwald, znany w Japonii jako George and G. On właśnie pod takim pseudonimem wydaje tam płyty i cieszy się ogromną popularnością. Najnowsza płyta ukazała się w połowie lipca, tam między innymi motywy Chopina się pojawiają, jak to w Japonii, wiadomo. O tej płycie, ale także o wieloletniej karierze Jerzego Grunwalda będziecie mogli posłuchać w niedzielę, więc już teraz zaplanujcie sobie czas, żeby być z Radiem Plus. Robbie Williams za moment, później Bonnie M. I tak dotrzemy do trzeciej, wtedy serwis informacyjny.
1: Reklama. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
16: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
21: Śniadanie u babci,
22: o nie, nie.
21: Obiady u babci,
22: marzy nie.
21: Kolacje u babci,
22: dobraca.
21: Gdy babcia Malina
22: zaprasza.
18: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
22: Babcia Malina zaprasza.
0: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: Reklama. Radio Plus Kraków.

0: Pachama mama i poniem na antenie Radia Plus. Dobra rozgrzewka przed wieczorem po 20:00. Przypominam, prywatka, taneczne przeboje od Marka Środeckiego. Za chwilę serwis informacyjny, a później ode mnie Say You, Say Me, Lionela Richie.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
5: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków. Krzywda 1.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
11: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
10: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
11: A potem?
10: Potem już tylko dobre.
12: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane, niesprzedane mieszkania.
10: Kto pierwszy, ten mieszka.
12: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
10: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
1: Reklama.

0: Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto, tym razem we Wrocławiu. Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei po proteście maszynistów. Przywódcy Indii, Chin, Rosji i Iranu spotkają się w New Delhi. Rusza szczyt BRICS. Jest 15. Marcin Bartnik. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
1: Jak informuje Waldemar Żurek, chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania. To oczywiście kłamstwo, pisze z kolei Artur Chodziński i tłumaczy, że był wcześniej umówiony z policją na przekazanie przygotowanych dokumentów i nośników danych, a sama czynność trwała 20 minut.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy przez 12 godzin maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W sumie 700 pociągów złapało opóźnienie. Związkowcy mówią, że to nie był protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
3: Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
2: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
4: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
2: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
0: Skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. W sobotę i niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie. Prezydent Rosji jest w Indiach. Władimir Putin przyleciał do New Delhi, gdzie w weekend odbędzie się szczyt BRICS. To organizacja alternatywna do struktur państw zachodnich, np. G7 czy G20. Putin jeszcze dziś ma spotkać się z premierem Indii Narendrą Modim oraz wystąpić na forum biznesu. W New Delhi spodziewani są m.in. prezydent Iranu, przywódca Chin, prezydent RPA oraz prezydent Egiptu. Na szczycie ma być także obecny szef MSZ-u Arabii Saudyjskiej.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Julian Tuwim wrócił dziś na Piotrkowską w wykonaniu Najmłodszych Łodzian. Dzieci czytały wiersze poety, którego twórczość od lat jest częścią miejskiego krajobrazu. Daniel Tekliński.
6: Będziemy obchodzić święto bardzo wyjątkowego człowieka.
0: Daniel Tekliński.
6: Będziemy obchodzić święto bardzo wyjątkowego człowieka. Czy wiecie kogo?
7: Juliana Tuwima.
6: Czy znacie może jakąś

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Ponad 80 pociągów w Małopolsce było opóźnionych w trakcie ogólnopolskiego protestu maszynistów. Akcja to odpowiedź na środowe zderzenie składu z ciężarówką w Skokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. Zginęła tam jedna osoba. Na przejazdach kolejowo-drogowych pociągi zwalniały dziś do 20 km na godzinę, a to powoduje cały czas opóźnienia.
1: Odnotowano opóźnienia 89 pociągów na w sumie około 1100 minut. Polskie linie kolejowe na bieżąco monitorują sytuację na całej sieci kolejowej w kraju i dostosowują organizację ruchu oraz trasy pociągów do informacji przekazywanych przez maszynistów, z których tylko część bierze aktywny udział w proteście.
0: Mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK. Rząd zapowiada już zmiany w przepisach. Kierowca, który przejedzie przez tory kolejowe na czerwonym świetle, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Krzysztof Głuchowski rezygnuje z walki o fotel dyrektora Teatru Słowackiego, którym kieruje od 10 lat. Ogłoszony konkurs uznał za sygnał, że jego praca została oceniona źle. Jego kadencja potrwa do końca sierpnia przyszłego roku.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: W Krakowie maksymalnie 14 stopni, jutro 17, w niedzielę do 19 i wtedy już więcej słońca i bez opadów. Biometr niekorzystny.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Prawie 6 minut po trzeciej. Lionel Richie za chwilę. Później Roxette, Ricky Martin i Coke Robin to propozycje na początek tej godziny.

0: w Gorze, 22 minuty po godzinie 3. Kirk Rubin na antenie Radia Plus. Piątek, popołudnie, coraz bliżej weekendu. W końcu to jeszcze godzina, może dwie do końca dnia pracy, no i będzie można zacząć świętować weekend. Piątek wieczór jest najlepszy, bo później jeszcze cała sobota, cała niedziela. Mam nadzieję, że wam chmury dopisują i że na weekend macie jakieś fajne plany. Ja polecam oczywiście Radio Plus. Za chwilę Anna Janter, a później kolejne muzyczne propozycje. Będzie m.in. Polanka i OMD.
1: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
14: Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Za 25 minut, godzina 16, to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Okazuje się, że Polska to prawdziwe Eldorado, jeżeli chodzi o grzyby. 100 tysięcy ton zebranych w ubiegłym roku i brak limitów. Słuchajcie, w Polsce grzyby można zbierać za darmo i bez limitu, co nie jest takie oczywiste, bo w wielu krajach europejskich takie limity obowiązują, albo potrzebne są specjalne zezwolenia, więc trzeba korzystać z tej wolności do lasu, rodacy, na grzyby. A od poniedziałku na naszej antenie rusza zabawa na grzyby z Radiem Plus, w której wygrać można airfryera, takie urządzenie do robienia różnych pysznych dań, również z grzybów, i na wasze przepisy nadania z grzybami czekamy. radioplus.pl, polecamy się tam, wszystkie szczegóły naszej zabawy. Klasyk Nouveau teraz w Radio Plus.

0: za 16 minut, godzina 16, to Enola Gay, OMD w Radio Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii, o 16 serwis, do 4 jeszcze Manam, a także Rapture i One Way Ticket, i to jest utwór, który świetnie będzie rozgrzewał nas przed wieczorem, bo od 20 na antenie Radia Plus prywatka Marek Zielocki będzie miksował popularne taneczne przeboje. Jak tu Marka, przede wszystkim lata 80, ale też coś z 90, z 70. Na pewno się pojawi. Prywatka na antenie Radia Plus już po 20, a za chwilę krakowski spin i Manam.
1: Reklama.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
11: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
10: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
11: A potem?
10: Potem już tylko dobre.
12: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane, niesprzedane mieszkania.
10: Kto pierwszy, ten mieszka.
12: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
10: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
13: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
14: Śniadanie u babci,
15: o nie, nie.
14: Obiady u babci,
15: może nie.
14: Kolację u babci,
15: dobra,
14: gdy babcia Malina
15: zaprasza.
16: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
15: Babcia Malina zaprasza.
17: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Szynka Jurandia Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Mleko wiejskie 2%, 1 litr, piątnica 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 20% taniej z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
4: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
3: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
4: No, a potem?
3: Potem już tylko dobre.
5: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
3: Kto pierwszy, ten mieszka.
5: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
3: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Za tragedię na przejeździe kolejowym koło Radomia odpowiada kierowca ciężarówki, twierdzi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Polska armia zyskała dostęp do zdjęć satelitarnych w trybie prawie online. Amerykański żołnierz zagrał z wieży mariackiej w 25. rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Jest 16. Marcin Bartnik. Wina kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem, jest bezsporna. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podał nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych koło Radomia.
1: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
0: Jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha. W miejscu wypadku składy będą jednak poruszać się po jednym torze, wyjaśnia Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
2: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy, czyli żeby pociągi mogły kursować już w kolejnym dniu, od jutra w miarę rozkładowo, z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy. W drugim torze nadal będzie trwało usuwanie skutków wypadku.
0: Po wypadku 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-letnia mieszkanka okolic Lublina. Wyniki przeprowadzonej sekcji wykazały, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia głowy powstałe w wyniku katastrofy. Maszynisty i kierowcy ciężarówki wciąż nie można przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Wiadomo, że byli trzeźwi. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych. Finałem procesu, który się rozpoczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Dzięki temu wojsko otrzyma ekspresowe zdjęcia satelitarne dowolnego miejsca na świecie.
3: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
0: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
3: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
0: To kolejna odsłona współpracy firmy ICEYE z polską armią. W maju przekazała jej system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris. Przed chwilą w sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary. Taką informację przekazał w serwisie X jego pełnomocnik, adwokat Jacek Dibois. Piotr Niemczyk został zatrzymany po tym, jak odmówił wykonania prac społecznych zasądzonych w czasie za udział w procesie ostatniego pokolenia w Warszawie. Tę karę zamieniono na areszt, ale wykonanie kary zostało właśnie wstrzymane.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Amerykański żołnierz zagrał z wieży mariackiej w 25. rocznicę ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Wojskowy utwór Cisza w wykonaniu trębacza sierżanta Wiktora de Jesusa zabrzmiał z wieży kościoła mariackiego. Podobnie jak hejnał, utwór Cisza został wykonany na cztery strony świata.
4: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
5: Cztery minuty po 16:00, Bogdan Ingersler.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W całym kraju pociągi zwalniają na przejazdach drogowo-kolejowych, żeby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Jak wyglądał ruch na kolei w Krakowie? Już za chwilę słuchać będziemy relacji naszej reporterki. W niedzielę odbędzie się 34. pielgrzymka rodzin archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Przypomnijmy. A w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego przedstawiono założenia tegorocznej edycji akcji Bezpieczni i Rozważni w Tatrach. A w Tatrach zaczął się niebezpieczny czas. To czas silnych wiatrów halnych. One nie tylko łamią drzewa, ale też wpływają negatywnie na psychikę górali. Niektórzy podobno zachowują się w sposób niekontrolowany. Temu także się przyjrzymy. Już prawie 11 minut po 16. Maggie Reilly w Radiu Plus. Zostańcie Państwo z nami.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Nawet ponad godzinę opóźnienia miały niektóre pociągi w Krakowie. To w związku z akcją protestacyjną kolejarzy. W całym kraju pociągi zwalniają dziś na przejazdach drogowo-kolejowych, żeby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i maszynistów, a także pasażerów pociągów. Więcej Ula Bienia, Niesyczyńska.
2: Akcja to odpowiedź maszynistów na wypadek w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. Tam w środę skład zderzył się z ciężarówką, która według ustaleń śledczych miała wjechać na tory na czerwonym świetle. Podczas wypadku pociągiem podróżowało ponad 114 osób, jedna zginęła. Dziś do południa pociągi zwalniały na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę.
3: Bardzo nas cieszy fakt, że wielu maszynistów pozytywnie odpowiedziało na ten apel. Naszymi postulatami są te rzeczy, o które już apelujemy tak naprawdę od dłuższego czasu. Przede wszystkim już w przestrzeni publicznej bardzo mocno to wybrzmiewa, czyli już zapowiedziane prace legislacyjne, które są na ukończeniu, dotyczące zwiększenia penalizacji kar dla kierowców, którzy w sposób niedozwolony przemieszczają się przez te przejazdy kolejowo-drogowe. Chodzi nam również o to, żeby po pierwsze te kary były wysokie, ale również ten kierowca z automatu tracił prawo jazdy, żeby być może w taki sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do jego świadomości i rozsądku. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzisiejsze już rozwiązania technologiczne, które już w bardzo wielu miejscach są zainstalowane na infrastrukturze zarządcy infrastruktury, wykorzystywać w odpowiednich celach, czyli w celu, który mógłby w sposób automatycznie identyfikować takie zagrożenia, mógłby je w sposób automatyczny rejestrować, wysyłać informacje i dane do właściwych komórek organizacyjnych, które w sposób automatyczny, natychmiastowy mogłyby również te konsekwencje wobec tych osób wyciągać.
2: Mówi Daniel Biernacik, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Najgorzej było rano. Z powodu protestów w Małopolsce opóźnionych było ponad 80 pociągów.
4: W związku z akcją protestacyjną do godziny 10 na terenie Małopolski odnotowano opóźnienia 89 pociągów na w sumie około 1100 minut. Polskie Linie Kolejowe na bieżąco monitorują sytuację na całej sieci kolejowej w kraju i dostosowują organizację ruchu oraz trasy pociągów do informacji przekazywanych przez maszynistów, z których tylko część bierze aktywny udział w proteście. Na bieżąco współpracujemy również z przewoźnikami, którzy w zależności od sytuacji mogą podejmować decyzję o odwołaniu poszczególnych pociągów.
2: Mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK. A ja byłam dziś na dworcu głównym w Krakowie i pytałam mieszkańców, ile czekają na swój pociąg.
5: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna przyjedzie z opóźnieniem około 69 minut. Za opóźnienie pociągu przepraszam.
2: Długo już pan czeka na pociąg?
6: 50 minut.
2: Gdzie pan się dzisiaj wybiera?
6: Łańcut. Tu przyjechałem 57 minut, opóźnionym z Gdańska. Próbuję się odnaleźć tak naprawdę.
7: Dopiero przyszło. Muszę czekać 30 minut.
8: Naszego jeszcze nie ma na tablicy.
2: A gdzie się wybieracie dzisiaj?
8: Do Katowic.
9: Wracamy do domu dzisiaj pociągiem.
2: A gdzie jedziecie?
9: Do Warszawki. Myślę, że dzisiejsza noc może być ciekawa na tym dworcu. Ludzi widzę, że przybywa i przybywa.
10: 9 minut na razie.
2: Rząd zapowiada zmiany w przepisach. Kierowca, który przejedzie przez tory kolejowe na czerwonym świetle, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
6: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
8: Uważam, że to bardzo dobrze.
7: Rząd musi coś zrobić.
3: Jest to na pewno krok do przodu, natomiast jeżeli nie połączymy tego z systemem wydolnym, systemem, który by te wykroczenia w sposób automatyczny wykrywał, moim zdaniem samo zabieranie prawa jazdy oczywiście będzie miało za sobą jakiś wymiar psychologiczny, natomiast kierowcy dalej będą jakby mieli w tyle głowy to, że żeby to nastąpiło, to ktoś musi ich złapać za ręce.
2: Dodaje Daniel Biernacik. Służby przypominają, że przejazd przez tory kolejowe na czerwonym świetle i w czasie lub po zamknięciu rogatek jest zabroniony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy losowo utkniemy na torach. W tym przypadku możemy wyłamać rogatkę, mówi Anna Biel-Radwańska z małopolskiej policji.
11: Życie jest ważniejsze niż uszkodzenie auta czy też szlabanu, dlatego można wyłamać tą rogatkę. Oczywiście, jeżeli samochód utknie między zamkniętymi szlabanami. Wyłamanie tej rogatki jest bardzo proste. Wystarczy taka niewielka siła nacisku pojazdem i ta rogatka opadnie, czy szlaban, prawda? I wtedy możemy bezpiecznie wyjechać. Oczywiście, zbliżając się do przejazdu, przejazdu kolejowo-drogowego musimy zachować wtedy szczególną ostrożność. Musimy obserwować drogę, tam są stosować się do oznakowania, prawda? Musimy się zatrzymać i musimy się upewnić, czy nie nadjeżdża pociąg. To są takie naprawdę najprostsze i najważniejsze zasady, którym powinien się kierować kierujący pojazdem.
2: Akcja maszynistów już się zakończyła, ale opóźnienia mogą potrwać do końca dnia. Zmiany w rozkładach należy śledzić na stacyjnych tablicach oraz na portalu pasażera. Pienso con sueño para

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Małżonkowie w służbie wychowania. Pod takim hasłem w niedzielę odbędzie się pielgrzymka rodzin archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Metropolita krakowski zapowiedział, że po Eucharystii będzie też czas na rozmowę o potrzebie podejmowania pieczy zastępczej. A każdego roku ponad 250 dzieci w samym tylko Krakowie traci swój dom w wyniku różnych sytuacji życiowych. Posłuchajmy, mówić będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski.
2: Pielgrzymka jest zawsze świetnym doświadczeniem Kościoła, tego, że jesteśmy w Kościele razem. Myślę, że jest tak, że rodziny dzisiaj żyją w takich sytuacjach niekoniecznie najprostszych. Brak czasu, zagonienie, osamotnienie, jakieś pozostawienie ze swoimi problemami tylko do rozstrzygnięcia we własnym zakresie. Pielgrzymka jest po to, żeby doświadczyć wspólnoty. Oczywiście dla człowieka wiary jest przede wszystkim doświadczeniem wiary, modlitwy, spotkania z Bogiem. To spotkanie zawsze zmienia naszą sytuację, czyni nas mocniejszymi. Ale myślę też to, że mogą się zobaczyć ludzie z wielu rodzin, mogą zobaczyć, że tworzą rzeczywistą wspólnotę, że z tymi ideałami rodziny, która się kieruje też chrześcijaństwem, nie zostają sami, tylko że jest ich całkiem dużo. No to są rzeczy bezcenne. Na tej pielgrzymce będziemy też pod koniec Eucharystii mówić o potrzebie podejmowania pieczy zastępczej. To właśnie w tym związku z takim głębokim przekonaniem, że dziecko potrzebuje żyć i rozwijać się w dobrej rodzinie i że nie ma większego dramatu jak to, że żyje poza rodziną albo że żyje w rodzinie, której doznaje krzywdy, przemocy fizycznej, psychicznej. Tu będziemy współpracować bardzo konkretnie i będziemy tworzyć wiele też takich własnych programów, sposobów reagowania w porozumieniu z krakowskim MOPS-em. Trzeba szukać rodzin, które podejmą się tego działania wielkodusznie, ale też kompetentnie. To nie jest prosta decyzja, ale ufamy, że Kościół jest tą przestrzenią i tym środowiskiem, które może proponować dzieciom w takich sytuacjach pomoc i rozwój w rodzinie.
3: Jaki jest cel tej pielgrzymki?
4: Ksiądz Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. To przede wszystkim dobre wejście w nowy rok szkolny dla rodzin, dla małżeństw też. Taki moment, kiedy można przybyć do Matki Najświętszej z różnymi intencjami, sprawami, którymi żyją rodziny. Myślę, że to też takie podsumowanie trochę czasu wakacji, urlopów i wejście z Maryją w nowy czas pracy, nowy czas formacji.
3: Na co chcą zwrócić uwagę uczestnicy pielgrzymki?
4: W centrum postawiliśmy fragment z adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia, małżonkowie w służbie wychowania. Chcemy pokazać, powiedzieć również podczas tej pielgrzymki o szczególnej misji, powołaniu małżonków do tego właśnie, aby oni widzieli wychowanie jako taką przestrzeń współpracy z Panem Bogiem, też taką przestrzeń, gdzie jako ochrzczeni, jako ludzie wierzący mają odwoływać się do wartości chrześcijańskich, które kształtują nasze życie w Kościele.
3: Jaki jest program pielgrzymki?
4: O godzinie 9 pielgrzymka rozpocznie się drogą krzyżową przy stacji u Piłata. W tym roku rozważanie będzie prowadził ksiądz kardynał Grzegorz i następnie na Eucharystii, która odprawiana jest przy ołtarzu polowym właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej. I też tradycyjnie z tą mszą świętą połączone jest błogosławieństwo przyniesionych przez pielgrzymów plonów, ziarna na zasiew.
3: Pielgrzymka odbędzie się po raz 34. Czy to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie?
4: To pielgrzymka wpisała się w dynamikę życia naszej archidiecezji. To wydarzenie, bez którego niektórzy nie wyobrażają sobie początku nowego roku. To dobry czas i widzimy rokrocznie, jak liczba pielgrzymów zwiększa się. Cieszymy się obecnością przede wszystkim też młodych małżeństw, młodych rodzin. Często widzimy rodziców przebywających ze swoimi dziećmi, częsty widok wózki. No, szczególnie to jest wymagające, kiedy właśnie trzeba zmierzyć się z górą Kalwarią, kiedy rodziny podczas Drogi Krzyżowej wspólnie przemierzają ten odcinek. Ale widać, że dla wszystkich tych, którzy przyjeżdżają, jest to szczególny moment, też myślę bardzo osobisty, intymny, kiedy zawierzają Matce Bożej wszystko to, co noszą w swoim sercu.
1: Pielgrzymka rozpocznie się drogą krzyżową na kalwaryjskich dróżkach, a msza święta uroczysta rozpocznie się o 11:30.

Dziś 11 września. 26 lat temu ukazał się 8 album studyjny zespołu Bań zatytułowany Szklanka Wody. Otrzymał status podwójnej platynowej płyty. To jeden z najlepiej sprzedających się albumów z początku XXI wieku. Sprzedaż przekroczyła 200 tysięcy egzemplarzy. Już w 2001 roku ten album zdobył nagrodę Fryderyka. Piracka wersja płyty, która też była dostępna na rynku, miała dodatkowo 7 utworów. 5 z nich pochodziło z solowej płyty Beata, z płyty wydanej w 1998 roku. I były też jeszcze 2 utwory. Jeden z repertuaru grupy Universe, nagrany z Beatą, Tyle chciałem ci dać, rok 93, i Kraina miłości z płyty Ballady Bajmu z 97 roku. Płytę Szklanka Wody promowało 6 singli. W Radio Plus posłuchamy z tejże płyty piosenki Kamienny Las. Ona nie była jednym z tych singli, który promował płytę. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek Państwo słuchali.

0: Kamienny Las. Z płyty Szklanka Wody słuchaliśmy grupy Baim.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 40 tysięcy ulotek w formie map i krótkiego ABC turysty trafiło do Tatrzańskiego Parku Narodowego i Urzędu Miasta w Zakopanem. Jest to efekt tegorocznej odsłony akcji Bezpieczni i Rozważni w Tatrach. Ta akcja realizowana jest już od 8 lat. W każdym roku skupia się na innym elemencie związanym z obecnością człowieka w górach. Mówić będzie Jan Cięciak ze Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego imienia Adolfa Chyły, które te akcje organizuje.
2: Chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo turystów na szlaku i fenomen i ochronę tatrzańskiej przyrody. I w tym roku, oprócz takich podstawowych informacji, które powtarzamy jak mantrę, po pierwsze, że Tatry to są góry o charakterze alpejskim, co wiąże się z pięknem przyrody, ale też pewnym niebezpieczeństwem, to skupiamy się na trzech elementach. Po pierwsze, kwestii śmieci, żeby zabierać przynajmniej to, co wnieśliśmy sami.
3: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
4: Myślę, że żeby przypominać, uczyć, edukować, że nie należy wyrzucać śmieci nie tylko w parku, ale wszędzie, to oczywiście wśród dzieci jest to rzecz, którą powinniśmy zawsze robić. Natomiast jeżeli chodzi o samo sprzątanie parku, no to tutaj mamy odpowiednie firmy sprzątające, które o to dbają, mamy wolontariuszy. Akcje od czasu do czasu są organizowane, ale one oczywiście nie wpływają znacząco na jakby spadek tutaj zaśmiecenia. Są to akcje, które w jeden czy dwa dni tam tych śmieci nam ubędzie, natomiast pamiętajmy, że turyści u nas są przez cały rok.
2: Ale też ta ilość turystów powoduje jeszcze jeden element. Zanieczyszczenie ludzkimi odchodami. Bo to jest zbyt dużo tych ludzi. No TPN robi gigantyczną pracę, bo już to, co już było, były kalatówki, były podłączone do kanalizacji. To wyremontowane schronisko na Konratowej również. Przy wejściach na teren TPN-u powstają nowe toalety kanalizowane. Przy schroniskach są oczyszczanie ścieków. Ale no, wszędzie toalety być nie może.
5: Każdy z nas, kto wchodzi na teren parku, no te potrzeby fizjologiczne w jakimś sposób załatwia. Przy tej ilości jest to niemożliwe, żeby nie zostawił człowiek po sobie śladu. Toalety są w schroniskach, w tych toaletach są takie kolejki, że ludzie nie są w stanie wyczekać, zwłaszcza z dziećmi, zwłaszcza starsi, gdzieś tam kobiety, i szukają sobie miejsc przy schroniskach dookoła zakrzaczonych. Mamy takie ścieżki wydeptane od szlaków do miejsc, które już po prostu nazwaliśmy srajnikami.
2: Drugi element to jest element związany z dzikimi zwierzętami. No, przez tak jest tyle turystów, jest większa szansa na spotkanie z zwierząt. I niestety turyści nie szanują ich suwerenności, ich niezależności. Zaczynają dokarmiać, robić sobie zdjęcia. Dokarmianie powoduje to, że te zwierzęta przyzwyczajają się do ludzi, ale to też powoduje zagrożenie dla tych zwierząt. One się przyzwyczajają do nas i przestają być dzikie.
4: Edukacja w tym zakresie na pewno jest potrzebna. Mówienie o tym, że jest to jakby też kuszenie zwierząt do tego, żeby zjadały to jedzenie, powiedzmy, ludzi. To, że potem te zwierzęta nauczone, że od ludzi zdobywa się pożywienie, przychodzą i są niebezpieczne. Oczywiście, jeżeli to są pewne gatunki, to nas to bawi. Myślę o lisach, kaczkach, czy o wiewiórkach, czy chociażby o orzechówkach nad morskim okiem. Natomiast jeżeli to już jest niedźwiedź, zwierzę niebezpieczne, i jak sobie wyobrazimy, żeby przyszło do człowieka, żeby gdzieś tam od nas wyłudzić to jedzenie, no to może to się nawet skończyć tragicznie. Także pamiętajmy o tym, że u nas to jest jednak dzika przyroda, no i nie należy nic, żadnego śladu po sobie zostawiać.
2: Trzecim elementem to, żeby nie schodzić ze szlaku. To nie tylko są broszury, które w tym roku w 40 tysiącach egzemplarzy zostały przekazane do Tatrzańskiego Parku Narodowego i Urzędu Miasta Zakopane, gdzie są już nieodpłatnie, są już bezpłatnie dystrybuowane w centrach informacji turystycznej, w Centrum Edukacji Przyrodniczej, w Urzędzie Miasta.
1: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus. Reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę. Od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
10: Czas na wrześniowe hity cenowe w Decred White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
11: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
1: Reklama.
0: 13 minut do 17. Krzysztof Krawczyk. Bo jesteś tym. W Radiu Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zaczął się trudny czas dla meteopatów. To czas wiatru halnego. Ten specyficzny wiatr pojawia się głównie jesienią, czasem też w zimie. Jest specyficzny nie tylko dlatego, że jego porywy są bardzo silne, ale też dlatego, że często wpływa na samopoczucie ludzi. A co za tym idzie na ich reakcję? Mówić będzie Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Halny to jest właśnie wiatr, który jest charakterystyczny dla tej pory roku, dla jesieni. Co prawda w kalendarzu jeszcze mamy cały czas lato, natomiast już pierwszy wiatr halny za nami. Spodziewajmy się, że w tym okresie oczywiście będzie tych wiatrów znacznie więcej. Halny powstaje nam na styku dwóch mas powietrza, wyżu i niżu, najczęściej po słowackiej południowej stronie. Pogoda jest troszkę gorsza, zaczyna padać deszcz, chmury unoszą się do góry. My to widzimy w postaci takiego charakterystycznego wału. Wysoko w Tatrach to jest wiatr bardzo silny i zimny, natomiast na Podhalu jest to wiatr silny i ciepły.
3: Jerzy Toczek, przychodnia specjalistyczna Zakopane. Wiatr ten fenowy, zmieniający układ temperatur, ciśnienie atmosferyczne, wpływa na nasze emocje, nasze przeżycia, na funkcjonowanie ludzi. W jakim systemie? Prawdopodobnie tak jak to opisywano jeszcze 30 lat temu, że z uwagi na zmiany ciśnienia atmosferycznego zmienia się przepływ krwi w obrębie podwzgórza. Podwzgórze to jest taka struktura mózgowa, która odpowiada właśnie za element emocjonalny, za element naszych przeżyć. Mało tego, jest jak gdyby centrum regulacji naszej wewnętrznej homeostazy, całej gry hormonalnej, utrzymania naszego organizmu w jakichś ryzach, zwłaszcza w tych ryzach zdrowia.
4: Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
5: Jeżeli chodzi o wiatr halny, to myśmy swego czasu prowadzili w powiecie tatrzańskim taki program, który nazywał się Aby halny nikogo nie zabrał. To był program zapobiegania depresji i samobójstwom w powiecie tatrzańskim. I myśmy wtedy przy okazji badali wpływ wiatru halnego chociażby na te samobójstwa i tutaj bezpośredniej relacji nie było, bo to wtedy padły takie hasła, że bardzo brzydkie zresztą na ten program tak prasa zareagowała, że nawet pojawiły się artykuły, że góral bierze sznur, idzie się wieszać, jak halny wieje.
6: Jednego bierę na to ze śpiewo, drugiego na to ze bardziej skory jest iść w stronę karczmy, jeszcze trzeci do drugiego zęby wbijo, a jeszcze w tłe innego loże. Nic się mu nie chce, ino by legnął i czekał na wieczny odpoczynek. Drzewi się go dało, za jak się kto powie się to temu duje, tak drzewi go dali.
2: Tutaj możemy się spodziewać, że będą łamały się gałęzie, spadały nawet całe drzewa, także też do lasu nie powinniśmy podczas wiatru halnego iść. Oczywiście trzeba zabezpieczyć wszystko, co mamy koło domów, no bo wiatr halny rekordowo wiał w 1968 roku, to było 288 km na godzinę na Kasprowym Wierchu, ale również w 2013 roku ta siła wiatru w Dolinie Kościeliskiej była szacowana na 220 km na godzinę.
5: Natomiast wiemy, że czasami wiatr halny ma pewien wpływ na nasze samopoczucie, czy jest takim bodźcujący dla niektórych osób i rzeczywiście pojawiają się petenci regularnie, którzy jeżeli już są i mają jakieś dziwne problemy, to wiadomo, że ten halny będzie.
3: Trudno powiedzieć, że nerwy skaczą. Dochodzi do zmiany gry całej hormonalnej. To może oddziaływać na nasze emocje, czy też nasze zachowania. Każdy z nas w sposób specyficzny reaguje. Niektórzy emocjonalnie w ten sposób, że i większość jest takich, że te emocje sięgają często zenitu, ich zachowania są niespecyficzne, a z drugiej strony kogoś może ta sytuacja już usypiać. Wydaje mi się, że więcej jest dlatego tych, którzy są podekscytowani, bo wiele osób choruje na choroby natury endokrynnej, czyli hormonalne, czy też choroby przewlekłe, które też poprzez swoją specyfikę mogą wpływać na ten czynnik gry całej hormonalnej.
7: Było tak, że był we wrześniu, przewoźnie, było w październiku, a było też tak, że był i w listopadzie też tak pamiętam, że był.
8: Myślę, że tak samo jak stacje pogodowe w Zakopanem, my też możemy przepowiadać nadejście wiatru halnego, dlatego, że odnotowujemy zdecydowanie więcej interwencji, takich bardzo dziwnych, irracjonalnych zgłoszeń, zachowań. Z różnych miejsc wychodzą osoby, które nadużywają alkoholu. Jest ich wówczas więcej na ulicach Zakopanego. Oczywiście dochodzi wówczas również do większej liczby interwencji domowych, zwłaszcza osób, które znamy właśnie z tego, że są meteopatami, reagują właśnie na zmiany ciśnienia bardzo gwałtownie, co przejawia się ich agresywną postawą i zachowaniem.
1: Mówił Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Najbardziej niszczycielski halny to był chyba w 2013 roku. Wtedy wiatr uderzył nie tylko w tatrzańskie lasy, ale też i w domy na Podhalu. Wichura uszkodziła 137 dachów na budynkach i w Tatrach powaliła około 100 tysięcy drzew. She's crazy like a fool.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
2: Niecałe dwie minuty do 17:00, o 17:00 w Radiu Plus. Wiadomości.

0: Na początek awantura Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Za chwilę też uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku oraz przymrozki w Tatrach. Jest 17. Marcin Bartnik. Awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i spór o to, kto kieruje uczelnią. Stanowisko resortu sprawiedliwości jest jasne. Profesor Sławomir Cudak, który w asyście policji wszedł do gmachu Akademii. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt, zaczął sprawować obowiązki rektora komendanta.
1: Rektor komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, próbuje wykonywać normalnie na tyle, ile może w takich warunkach krzyków na zewnątrz i próg sforsowania budynku. Natomiast bezpieczeństwo uczelni, ciągłość uczelni jest dla nas w tej chwili absolutną podstawą. Rektor już podejmuje pierwsze decyzje.
0: Ale wszystko odbyło się w atmosferze awantury. Przed wejściem do uczelni doszło do przepychanek. Do środka próbowali dostać się protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
2: Pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. To jest działaniem, no, można powiedzieć, już skrajnym, będącym aktem łamania konstytucji w sposób totalny.
0: Przypomnijmy, wczoraj Waldemar Żurek podtrzymał decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego, dotychczasowego rektora komendanta AWS, i zobowiązał Senat Akademii do przedstawienia harmonogramu wyboru na nowego. Do tego czasu obowiązki rektora komendanta ma pełnić właśnie Sławomir Cudak. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Takie zarzuty usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20- i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję przy stanowisku izraelskiej firmy w jednej z hal targowych.
3: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
0: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Nie zostały aresztowane przez sąd. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w atakach zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbyła się w Nowym Jorku, w miejscu, gdzie przed zamachami stały wieże World Trade Center. Biorą w niej udział przedstawiciele władz, w tym byli prezydenci i pierwsze damy Stanów Zjednoczonych. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich zabitych.
4: Vincent Barbaro.
5: James William Barbella.
6: Victor Daniel Barbosa.
0: Podobna uroczystość trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump, który ma wygłosić przemówienie. Teraz zachodniopomorskie okolice Jabłonowa w powiecie gryfickim. To właśnie tam autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna jest ranna. Obecnie droga jest jeszcze przejezdna, ale na czas podnoszenia pojazdu zostanie zamknięta.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Radykalne pogorszenie warunków w Tatrach. Aktualnie pada deszcz, a temperatura spadła do 7 stopni. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są nawet oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z TPN-u.
8: Będzie zimno tutaj na Kasprowym, temperatura maksymalna 6 stopni na plusie. W nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia. Mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
0: Dlatego odradzane są wyjścia w najwyższe partie gór, a ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni się zabezpieczyć, ubrać w ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i mieć ze sobą termos z ciepłą herbatą.
9: Cztery i pół minuty po 17:00. Bryan Adams, Heaven.

0: To druga godzina magazynu reporterów. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Kłaniam się ponownie. Dzisiejsze popołudnie i wieczór spędzimy razem, słuchając Radia Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Wielki odpust mogilski w Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie. Mogile rozpocznie się w tę niedzielę. Przypomnijmy. A 15 września przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej w Bazylice Krakowskich Franciszkanów. Jutro rozpocznie się modlitewne Triduum. Przewodnicy organizują bezpłatne zwiedzanie klasztoru Paulinów na Skałce. Będzie można zobaczyć na co dzień niedostępne przestrzenie i słuchać o historii Skałki. O tym także Państwu opowiemy. Pointer Sisters w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie Mogile z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych miejsc kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

0: krzyżowanego w Polsce. Trwają przygotowania do wielkiego odpustu mogilskiego, który rozpocznie się w tę niedzielę. Krakowskie zakony przez tydzień będą odprawiać tam msze święte. Najważniejszym dniem odpustu będzie przyszła niedziela, 20 dzień września.
1: Ojciec Maciej Majdek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile. Cała historia odpustu związana jest z wizerunkiem cudownego Pana Jezusa Mogilskiego, wizerunkiem, który jest obecny w naszym sanktuarium, w naszej bazylice od wielu, wielu wieków, stuleci i związane są z nim pobożnościowe zwyczaje, tradycje. Wśród nich właśnie odpust mogilski, czyli tradycyjna oktawa po uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego.
2: Do krzyża w Mogile pielgrzymowano od wieków. Tu okrążając na kolanach cudowny wizerunek, upraszano też liczne łaski.
1: Początkowo krzyż znajdował się w tak zwanej tęczy, czyli pod sklepieniem nawy głównej bazyliki, ale kiedy doszło do pożaru, który strawił większą część kościoła, ówcześni mieszkańcy uznali to za wielki cud, że z tak wielkiego pożaru ocalał tylko właśnie zawieszony u sklepienia kościoła wizerunek Pana Jezusa ukrzyżowanego. I pomimo tego, że ten kościół był objęty klauzurą zakonną, przybywali tutaj kolejni mieszkańcy, pielgrzymi z okolicy bliższej i dalszej i to sanktuarium nabierało tego wyrazu, który mamy do dzisiaj. Z biegiem czasu krzyż został umiejscowiony w bocznej kaplicy. Narodził się ten zwyczaj obchodzenia ołtarza Pana Jezusa na kolanach, w taki sposób modląc się, oddając cześć cudownemu Panu Jezusowi. No i te liczne wota zawieszone wokół figury, bądź te przechowywane w skarbcu klasztornym, świadczą o tym, że rzesze pielgrzymów przez minione stuleci modliło się i wypraszało łaski, cuda tutaj właśnie u stóp cudownego wizerunku Pana Jezusa Mogilskiego.
2: Tu też znajduje się wyjątkowa relikwia.
1: Sanktuarium posiada dwa relikwiarze Krzyża Świętego, drzewa, na którym umarł Pan Jezus, starszy relikwiarz, którego datę ciężko określić i współczesny z poprzedniego wieku, ówczesny opat Bogumił Salwiński, ze względu na bardzo, bardzo dużą rzeszę wiernych pielgrzymów postarał się w stolicy apostolskiej o kolejną cząstkę relikwii Krzyża Świętego.
2: Jak będą przebiegać uroczystości odpustowe w tym roku?
1: Tegoroczne uroczystości odpustowe rozpoczynamy 13 września wieczorem. Uroczysta msza święta i procesja z relikwiami Krzyża Świętego na placu przed Bazyliką. W tym roku tej mszy świętej i procesji będzie przewodniczył nasz arcybiskup metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Kolejne dni odpustu, wśród nich piątek. Piątek jest takim szczególnym dniem w ciągu tygodnia odpustowego. Będzie miała miejsce diecezjalna pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
3: Agnieszka Homan, Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Co roku zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore, starsze do mogiły, do sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego, żeby tam się spotkać, żeby tam jemu powierzyć swoje troski, swoje problemy, zarówno zdrowotne, jak i związane z podeszłym wiekiem. Jest to bardzo ważny czas dla osób, które tam przyjeżdżają, ponieważ mogą też się spotkać ze sobą. Jest tam też udzielany sakrament namaszczenia chorych.
2: Jak będzie przebiegała pielgrzymka?
3: Najpierw jest droga krzyżowa, na którą też już dużo grup przyjeżdża. Jest też możliwość spowiedzi świętej i to jest ważne, bo nie wszyscy kapłani umieją spowiadać osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. I potem o 12 rozpoczyna się msza święta. W tym roku będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Mastalski. W czasie mszy świętej będzie też udzielany sakrament namaszczenia chorych, a po mszy świętej ojcowie cystersi, jak zwykle zapraszają na ciepłą herbatę, na poczęstunek, na taki czas integracji.
1: Najważniejszym centralnym punktem naszego odpustu jest niedziela. W tym roku wypada to 20 września o godzinie 11 na ołtarzu polowym w ogrodzie klasztornym. Będzie sprawowana msza święta, będzie jej przewodniczył ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, arcybiskup metropolita gdański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
2: A dlaczego to tak ważny odpust?
1: Jest on bardzo związany tutaj z historią tego miejsca i też myślę, że my będąc teraz w 2026 roku jesteśmy kontynuatorami niesamowitej spuścizny poprzednich pokoleń, które tutaj przybywały. To nas zobowiązuje do tego, abyśmy i my przedłużali te zwyczaje, te praktyki, tę duchowość adoracji Pana Jezusa Ukrzyżowanego.
0: Tygodniowy odpust zakończy się 21 września. Dopełnieniem uroczystości ku czci podwyższenia Krzyża Świętego będzie tradycyjne nabożeństwo dróżek różańcowych, które odbędzie się w ostatnią niedzielę września. Wspólna modlitwa rozpocznie się przy Krzyżu Misyjnym, a zakończy w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Lasku Mogilskim.
4: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
0: 17 minut po 17 w Radiu Plus Papa Dance.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Reklama.
12: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
13: 24 minuty po 17. Jam. Naiwne pytania.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Matka Boża Bolesna nazywana jest smętną dobrodziejką Krakowa. Jej wizerunek znajduje się w krakowskiej bazylice Franciszkanów, a liturgiczne wspomnienie obchodzone jest dzień po święcie podwyższenia Krzyża Świętego, czyli 15 września. Jutro rozpoczyna się Triduum ku czci Matki Bożej Bolesnej. Wierni będą przychodzić na adorację Najświętszego Sakramentu i na msze święte, codziennie o 16:30.
2: Ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. Nieprzypadkowo 15 września wspominamy Matkę Bożą Bolesną, dlatego że to następuje dzień po święcie podwyższenia Krzyża Świętego albo znalezienia Krzyża Świętego, dlatego że Matka Boża stała pod krzyżem i stąd ta bliskość dat 14-15 września.
3: Jak ważne to święto? Czym jest dla wiernych?
2: Myślę, że dla wiernych jest to bardzo istotny dzień, dlatego że każdy z nas w jakiś sposób też cierpi. Na różnych etapach swojego życia każdego z nas dotyka jakieś cierpienie. I łatwiej nam jest przyjąć, kiedy patrzymy na Maryję, która była bez grzechu poczęta, a też cierpiała, była Matką Syna Bożego. Nieprzypadkowo w naszym zakonie modlimy się do 7 radości Matki Bożej i do 7 boleści Matki Bożej. Pierwsze to jest proroctwo Symeona, drugie ucieczka do Egiptu, trzecie zgubienie Pana Jezusa, czwarte spotkanie na drodze krzyżowej, piąte Matka Boża pod krzyżem podczas śmierci Pana Jezusa, szóste zdjęcie z krzyża i złożenie na ręce Matki Najświętszej i siódme złożenie do grobu.
3: Od soboty w Bazylice Franciszkanów rozpocznie się Triduum ku czci Matki Bożej Bolesnej. Jak będą wyglądały uroczystości w każdym z tych 3 dni?
4: Ojciec Łukasz Brachaczek, franciszkanin. Zapraszamy na 16:30 na mszę świętą, która będzie i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek. Jakimś szczególnym odniesieniem Triduum przed uroczystością Matki Bożej Bolesnej. Oprócz tej mszy świętej o 16:30 z kazaniem okolicznościowym jest rozpoczynająca się około 9:30 do godziny 16:15 adoracja Najświętszego Sakramentu, która jest jakby takim wiążącym punktem odniesienia do Matki, która daje nam Syna.
3: Ojciec wygłosi kazania, o czym one będą, do czego będą nawiązywać.
4: Tak się składa, że w tym roku będę mógł trochę przybliżyć przez i prowadzenie Eucharystii, ale także i przez Słowo tajemnicę Maryi, do której chciałbym bardzo mocno odnieść się po pierwsze przez tajemnicę wiary. To mam nadzieję, że pomoże nam trochę więcej dotknąć choćby naszej samej wiary. Przez nadzieję, której bardzo często niestety w naszym życiu brakuje, a przecież nadzieja zawieść nie może. I przez postawę w miłości, która w Maryi no jest, można powiedzieć, przede wszystkim i źródłem miłości, ale także i przede wszystkim miłością, która daje Chrystusa i przede wszystkim przez Chrystusa prowadzi nas do Boga. To zaproszenie na to Triduum to przede wszystkim spojrzenie na to miejsce, czyli kaplicę Matki Bożej Bolesnej, która u franciszkanów od wieków jest szczególnym miejscem, którym gromadzą się krakowianie i nie tylko. Przede wszystkim modląc się do cudownego wizerunku Matki Bożej Bolesnej, jak mówią, smętnej dobrodziejki miasta Krakowa.
3: Dlaczego Matka Boża Bolesna jest nazywana smętną dobrodziejką miasta Krakowa?
4: Dlatego, że wiele osób jakby swoje problemy, właśnie swoje trudności przynosi przed ołtarz, przed obraz Matki Bożej. To jest bardzo mocno widoczne zawsze w sobotę rano, kiedy za 15:07 przed mszą świętą jest nabożeństwo ku czci Matki Bożej Bolesnej. Wiele praktycznie próśb najróżniejszych. Jak jestem tutaj przez 20 parę lat, to chyba się nie zdarzyło, żeby nie było przynajmniej kilkadziesiąt próśb każdego tygodnia, czy podziękowań, które krakowianie i nie tylko przed ten obraz przynoszą. Nie było takiego momentu, żeby nie było żadnych próśb. To jest taki wizerunek, który bardzo mocno jest związany z miastem Krakowem, czy przede wszystkim ze społecznością miasta Krakowa.
2: Taką ciekawą rzeczą jest, że Matka Boża Siedmiobolesna jest patronką Słowacji. I dlatego ci, którzy znają dobrze Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, to na pewno kojarzą kaplicę słowacką, która jest w podziemiach Bazyliki Miłosierdzia Bożego i tam właśnie na ścianach są wymalowane boleści Najświętszej Maryi Panny.
1: I właśnie we wtorek, 15 września, metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś, będzie przewodniczył uroczystościom odpustowym w katedrze 7 boleści Najświętszej Maryi Panny w Popradzie na Słowacji. W tym roku przypada też 60. rocznica koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. 11 dzień września, rok 1982. Zespół Chicago wprowadza na szczyt amerykańskiej listy balladę zatytułowaną Hard to Say I'm Sorry. Kompozycja pojawiła się też w filmie fabularnym zatytułowanym Summer Lovers. Na płycie ballada łączy się z następnym utworem, bardzo krótkim, dynamicznym Getaway, opartym na sekcji dętej. Ale większość stacji radiowych w latach 80. odcinała końcówkę nagrania i prezentowała tylko jego spokojną część i taka wersja, taka krótsza, pojawiła się na radiowym singlu i takiej na co dzień słuchamy. Myślę, że z czystej ciekawości dzisiaj wysłuchają Państwo tej dłuższej wersji.

0: No i to była ta pełna wersja. Nieco ponad 5 minut.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Będzie można zobaczyć na co dzień niedostępne miejsca i posłuchać o historii jednego z najstarszych miejsc w Krakowie. To będą spacery z przewodnikiem po klasztorze Paulinów na Skałce. Odbywać się one będą w ramach letniego zwiedzania kompleksu klasztornego. Przewodnicy nie tylko oprowadzą po dziedzińcu i kościele, ale też pokażą ślady najstarszego romańskiego kościoła i pokażą też odkrycia archeologiczne. Przed odwiedzającymi otworzą się też drzwi klasztornego ogrodu, skarbca i biblioteki.
2: Ojciec Mariusz Tabulski, administrator klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce. Zapraszamy Krakowian, ale zwłaszcza tych, którzy przybywają do Krakowa i którzy chcą zobaczyć takie nieoczywiste miejsca w Krakowie. I razem z przewodnikami ze stowarzyszenia Stańcie Chodźmy od kilku lat mamy taką ofertę zwiedzania zespołu klasztorno-zabytkowego Paulinów na Skałce. To jest kompleks, który powstał w takiej formule, jak dzisiaj go postrzegamy, w XVI-XVII wieku, natomiast początki Skałki to jest wiek XI, gdzie zginął święty Stanisław, biskup właśnie tu, w tym miejscu. Najpierw kościół romański, gotycki, obecnie kościół barokowy razem z klasztorem. I w ramach tej oferty możemy zobaczyć oczywiście bazylikę i związaną z nią zakrystię, skarbiec i bardzo unikalną bibliotekę. Również nasi przewodnicy zaprowadzą do krypty twórców kultury, czyli tego miejsca, które powstało pod koniec XIX wieku, kiedy Polska była w niewoli i wtedy Wawel był zamknięty, więc królowie ducha tu znaleźli swoje miejsce. I oczywiście nasi przewodnicy przeprowadzą przez, jak to niektórzy mówią, magiczny ogród, magiczny dlatego, że klasztorny, w którym Paulini na co dzień modlą się i odpoczywają. I dotrzecie Państwo, idąc tym ogrodem, do parku archeologicznego, gdzie są początki Skałki, gdzie są archiwalne zarysy murów miasta Kazimierz, ale też kościoła gotyckiego i pierwszego grobu świętego Stanisława.
3: Co jest perłą w tych na co dzień niedostępnych miejscach?
2: Perłą jest na pewno cały kompleks pauliński, ale szczególne te miejsca, które są, można powiedzieć, na co dzień zamknięte, czyli zachowana w takim pierwotnym kształcie i formule biblioteka z takimi okryciami na książki, które dzisiaj się nie spotyka, drewnianymi, rzeźbionymi, malowanymi. Są też piękne właśnie inkunabuły, dzięki czemu możemy zrozumieć, dlaczego książkę czyta się od deski do deski. Przechodząc dolną część, czyli do skarbca, możemy zobaczyć, dlaczego Matka Boża ubiera się w sukienki. Możemy zobaczyć pierwszą rzeźbę świętego Stanisława, którą podarował nam ojciec Stanisława Wyspiańskiego, czyli Franciszek Wyspiański, ale również świadectwo cudu z 1900 roku za stawiennictwem świętego Stanisława i kilka innych ciekawych rzeczy, których dzisiaj nie powiem Państwu, bo pewnie z ciekawością większą Państwo się ustawią do nas, żeby nas odwiedzić.
3: Dlaczego warto?
2: Skałka jest takim miejscem nazywanym duszą Krakowa albo też perłą Krakowa, zaraz przy Wiśle, obok Wawelu, drugie miejsce. Wszyscy idą na Wawel, wszyscy idą na rynek, ale ci z Państwa, którzy chcecie troszkę ciszy, spokoju i takiej niezwykłej atmosfery zaczerpnąć, to zapraszamy właśnie w to miejsce pełne zieleni, ciszy, gdzie słychać ptaki śpiewające i gdzie możecie trochę odpocząć, a jednocześnie dowiedzieć się o początkach historii, która ma prawie 1000 lat.
0: Czasu na odkrycie tajemnic Skałki jest niewiele, bo tylko do końca września. W każdy weekend można zwiedzać Skałkę z przewodnikiem. Więcej szczegółów, jak z tego skorzystać, znajdą Państwo na stronie skałka.paulini.pl.

0: Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
8: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Kawiarnia i organizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi i seniorów. Takie mają być przyszłe funkcje Jordanówki. Obecnie trwa remont pawilonu, a równocześnie urzędnicy szukają dzierżawcy.
2: Aleksandra Mikulaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W tamtym roku rozpoczął się remont Jordanówki, on trwa. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Rzeczywiście na taki pierwszy rzut oka dla mieszkańców można powiedzieć, że jeszcze niewiele się zmieniło, natomiast ogrom pracy został wykonanych w tych niższych partiach. Zabezpieczenie tego budynku przed wilgocią, wykonanie wszystkich rzeczy właśnie takich stricte budowlanych i koniec roku to będzie już właśnie to, na co najbardziej mieszkańcy czekają, czyli ten efekt wizualny odtworzenia tego budynku zgodnie z zaleceniami konserwatora. Natomiast my w międzyczasie też przystąpiliśmy równolegle do działań związanych ze znalezieniem dzierżawcy dla Jordanówki. Chodzi o to, żeby to miejsce mieszkańcom udostępnić i na tym nam zależało, żeby skorelować te prace właśnie z remontem. Więc do 23 września można składać oferty w przetargu dotyczącym dzierżawy Jordanówki. I tutaj ten przetarg zależało nam na tym, żeby dzierżawca Jordanówki spełnił oczekiwania mieszkańców, które krakowianie wyrazili w trakcie konsultacji społecznych.
3: A te oczekiwania to?
2: Te oczekiwania to nie tylko przedsięwzięcie stricte komercyjne, ale przede wszystkim coś, co będzie wartością dodaną dla użytkowników parku, czyli jakaś funkcja społeczna, edukacyjna. Więc tak też skonstruowaliśmy ten przetarg, żeby to był przetarg dla podmiotów pełniących jakieś cele społeczne. Czyli zachęcamy do udziału w przetargu wszystkie podmioty użyteczności społecznej. Zaznaczone jest jasno, że to nie będzie fast food, to będzie mała gastronomia z dodatkiem jakiejś funkcji społecznej dla mieszkańców. Tu jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Kawiarenka, mała gastronomia, która pozwoli chociażby na napicie się przysłowiowej kawy w parku. I więc ta przysłowiowa kawa w parku i jakaś wartość dodana działalność dla mieszkańców. To, co jest w przetargu podkreślone, to, żeby ten podmiot użyteczności społecznej też prowadził działalność, która integruje mieszkańców, która zabezpiecza pewne grupy społeczne przed wykluczeniem i na tych wartościach tutaj nam zależy. Kryterium ceny jest znacznie niżej oceniane. Nie chodzi o działalność komercyjną. Kryterium ceny to jest tylko 10% ocenie komisji przetargowej. Natomiast liczy się pomysł na funkcjonowanie tego miejsca tak, aby właśnie był zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.
3: Możemy troszkę zdradzić, jak Jordanówka będzie wyglądała w środku?
2: Jeżeli ktoś pamięta albo bywał w budynku, który tuż przed zamknięciem funkcjonował w Parku Jordana, to będzie właśnie taki budynek. Więc odtwarzamy ten tak zwany okrąglak, który wszyscy pamiętają, z obszernym tarasem i takie były zalecenia konserwatora, żeby właśnie wrócić do tej formy, łącznie z zachowaniem wielu elementów dokładnie takich samych. Czyli wykonawca będzie chociażby odtwarzał charakterystyczną posadzkę z dolomitów, marmurów. Ona będzie układana dokładnie tak, jak była przed remontem. Zachowana też musi być kolorystyka baru. Zachowane muszą być takie charakterystyczne lampy, które mamy przy suficie w Jordanówce. Więc rzeczywiście tu wskazania konserwatora były takie dość restrykcyjne, żeby odtworzyć tą bryłę i ten obiekt, który w Parku Jordana w ostatnim czasie funkcjonował. Natomiast mimo tego, że mówimy tu o budynku zabytkowym, to ważne jest jego dostosowanie, czyli dostosowanie tego obiektu do współczesnych norm, chociażby stworzenie podjazdu dla osób z mniejszą mobilnością. Ten park odwiedza też dużo rodzin z wózkami, więc ta dostępność tego budynku też musi być zapewniona.
1: Pawilon wybudowany został w 1974 roku w Parku Jordana. Przez lata był kawiarnią i miejscem spotkań. Jest wpisany do rejestru zabytków. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a oferty przetargu składać można do 23 września. Z Aleksandrą Mikolaszek rozmawiała Ula Bienia Niesyczyńska.
0: Reklama.
4: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.

Już prawie 18, o 18 w Radiu Plus wiadomości. Cieszę się, że wysłuchali Państwo magazynu Reporterów, kolejny magazyn w poniedziałek. Ja nazywam się Bogdan Ingerslewan, pozwolę sobie dzisiaj towarzyszyć Państwu do 20. Nie żegnamy się.

0: Kolej wciąż nadrabia opóźnienia po proteście maszynistów. Dwie osoby poszkodowane po wypadku autobusu w zachodniopomorskim. Zajrzymy też do krakowskiego klasztoru Paulinów na Skałce. Jest 18. Marcin Bartnik. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do tzw. prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. Z tym tematem Jakub Krzyżak. Czy utrudnienia już się zakończyły?
1: Teoretycznie tak, bo protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory. Pasażerowie podchodzą do tego wszystkiego z dużym zrozumieniem.
2: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialność.
3: Walczą o swoje. Każdy walczy jak może.
4: On do pracy się śpieszy, a jest opóźniona akurat i ciągle się zmienia.
1: Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W sumie przez protest opóźnionych zostało ponad 1100 pociągów na łącznie ponad 23 tysiące minut. Rekordowe opóźnienie, bo aż 335 minut złapał skład relacji Szczecin Główny Przemyśl.
0: Rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, będzie tracił prawo jazdy. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat spędzi w więzieniu Marcin G. z dolnośląskiego Przemkowa. Mężczyzna znęcał się nad synami kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń po pobiciu młodsze dziecko zmarło. W apelacji prokuratura domagała się dożywocia. Po wyroku niewykluczone są kolejne kroki śledczych.
5: Prokurator po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku zdecyduje, czy istnieje podstawa do tego, żeby wywieźć tej sprawie na zwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji.
0: Mówiła prokurator Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Sąd utrzymał karę 1,5 roku więzienia dla matki dziecka. Dwie osoby poszkodowane po wypadku autobusu w zachodniopomorskim. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Do kolizji doszło w okolicach miejscowości Jabłonowa w zachodniopomorskim. Pomocy ratowników medycznych potrzebowały dwie osoby.
6: Kobieta lat 72 w reakcji sytuacyjnej oraz mężczyzna lat 58 bez widocznych obrażeń i dolegliwości.
0: Wyjaśniała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W miejscu wypadku służby czekają na holownik. W chwili rozpoczęcia akcji podnoszenia autobusu droga zostanie zablokowana. Ruszają leśne patrole, służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
7: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Ostrzegała Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Zobaczyć na co dzień niedostępne miejsca i posłuchać o historii jednego z najstarszych miejsc w Krakowie będzie można podczas spacerów z przewodnikiem po klasztorze Paulinów na Skałce. To w ramach letniego oprowadzania po kompleksie klasztornym.
9: Skałka jest takim miejscem nazywanym duszą Krakowa albo też perłą Krakowa. Zaraz przy Wiśle, obok Wawelu, drugie miejsce. Ci z Państwa, którzy chcecie troszkę ciszy, spokoju i takiej niezwykłej atmosfery zaczerpnąć, to zapraszamy właśnie w to miejsce pełne zieleni, ciszy.
0: Mówił ojciec Mariusz Tabulski, administrator klasztoru Paulinów na Skałce. Ślady najstarszego romańskiego kościoła na Skałce i odkrycia archeologiczne będzie można zobaczyć w parku archeologicznym. Przed odwiedzającymi otworzą się też drzwi klasztornego ogrodu, skarbca, a także biblioteki.
9: Z takimi okryciami na książki, które dzisiaj się nie spotyka, drewnianymi, rzeźbionymi, malowanymi. Są też piękne inkunabuły, dzięki czemu możemy zrozumieć, dlaczego książkę czyta się od deski do deski. Przechodząc do skarbca, możemy zobaczyć, dlaczego Matka Boża ubiera się w sukienki, pierwszą rzeźbę świętego Stanisława.
0: Dodawał ojciec Tabulski. Zwiedzić Skałkę z przewodnikiem będzie można do końca września. Więcej szczegółów na stronie skałka.paulini.pl.
10: Cztery minuty po 18:00 kolejne wiadomości za niecałą godzinę.

0: słuchając Radia Plus, jestem zbulwersowany propagowaniem lenistwa. Tak, lenistwa. Bo jak można nazwać mówienie o zbliżającym się weekendzie już na początku tygodnia? No tak, ale mamy piątek, więc początek tygodnia to nie jest i mam nadzieję, że do lenistwa Państwa namawiać nie będę, bo mam propozycje raczej takie, które powinny Państwa zaaktywować chociażby do spacerów. Na przykład jutro można się wybrać na spacer śladami krowoderskiej kolei. Zbiórka o 15 na przystanku Dworzec Towarowy, to przy ulicy Kamiennej. Tam też niektóre tramwaje mają pętlę. Udział w tym spacerze jest bezpłatny. Na terenie dzielnicy Krowodrza jest ten dawny dworzec towarowy, obiekt, który ma ponad stuletnią historię. W znacznej mierze zachował się jego oryginalny układ przestrzenny i historyczna zabudowa, a ponieważ kompleks nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, to jest wyjątkowa okazja, żeby zajrzeć do wnętrza tego cennego zabytku techniki. Spacer poprowadzi dr Dominik Lulewicz. Jest on historykiem kolejnictwa i pracownikiem Muzeum Krakowa. Ten spacer, przypomnę, jutro, zbiórka o 15 na przystanku Dworzec Towarowy.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: b.ingerslebenmałpka.radio-plus.pl. Ten adres na pewno się Państwu dzisiaj przyda. I to kilka razy. 10 minut po 18:00 Simply Red Radio Plus.

0: b.ingersleben@radio-plus.pl, adres mailowy, który dzisiaj Państwu może się przydać, jeśli będą Państwo zainteresowani. We wtorek, 15 września, czyli za kilka dni, o 18 w kinie Kijów odbędzie się uroczysta projekcja filmu Pasja, początek świętości. Będzie to projekcja z udziałem twórców oraz wielu znamienitych gości. Między innymi będzie obecny ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Rzeczypospolitej. Film opowiada historię życia 9 błogosławionych salezjanów, a jednocześnie przypomina, że słowo pasja ma wiele znaczeń. Nie oznacza jedynie cierpienia. Ci salezjanie to ksiądz Jan Świerc, ksiądz Ignacy Antonowicz, ksiądz Ignacy Dobiasz, ksiądz Karol Golda, ksiądz Franciszek Harazim, ksiądz Ludwik Mroczek, ksiądz Franciszek Miśka, ksiądz Włodzimierz Szembek i ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Kapłani, którzy swoje życie poświęcili młodym ludziom. W czasie II wojny światowej zostali aresztowani, trafili do obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Tam ponieśli śmierć. Film pokazuje ich historię nie tylko z perspektywy męczeńskiej śmierci, ale przede wszystkim pokazuje, że w życiu tych błogosławionych pasja urzeczywistniała się w codziennej służbie, w wychowaniu, w wierze i w obecności przy drugim człowieku. To właśnie ta pasja była początkiem ich świętości i nawet w obliczu cierpienia i śmierci nie została im odebrana. Film zabierze Państwa do przedwojennych Dębnik i Oświęcimia, śledząc losy kapłanów, którzy w zwyczajności odnajdywali niezwykłe powołanie. Wojna odebrała im wolność, ale nie odebrała im wiary. W obozowej rzeczywistości nadal wspierali innych, modlili się i dawali nadzieję. Ich męczeństwo nie jest końcem filmowej opowieści, jest jej dopełnieniem. Pasja, początek świętości. O 18 w kinie Kijów, w najbliższy wtorek, 15 września. Uroczysta projekcja filmu. A ja podałem adres mailowy, bo mam dla Państwa dwuosobowe zaproszenia. Właśnie na wtorek do kina Kijów na projekcję tego filmu. Pasja, początek świętości. Proszę do mnie pisać w mailu, proszę się przedstawić. Ja kilku pierwszym osobom, bo nie powiem, ile mam tych zaproszeń, ja mam ich trochę dwuosobowych, kilku osobom odpowiem, w jaki sposób zaproszenia do kina Kijów odebrać. Adres jeszcze raz: b.ingersleben@radio-plus.pl. Proszę nie zapomnieć w mailu się przedstawić, a potem oczekiwać zwrotnej informacji ode mnie. b.ingersleben@radio-plus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową.
8: Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
7: Znajdź to na amazon.pl.
9: Reklama.

0: Dziś 11 dzień września. Wyobraźcie sobie Państwo taką historię. Był rok 1952, właśnie 11 września. W studniach wytwórni Atlantic Records w Nowym Jorku właściciel firmy Amel Ertegun rozpoczął pierwszą sesję nagraniową 21-letniego czarnoskórego wokalisty Raya Charlesa. Wcześniej odkupił prawa do Raya Charlesa od wytwórni Swing Time. Zapłacił 2,5 tysiąca dolarów.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Można powiedzieć, tanio kupił. Warto było. 26 minut po 18:00. Za chwilę w studiu pojawi się Dominika Baraniec z wiadomościami lokalnymi. Przypomnę adres mailowy. Jeszcze jedno dwuosobowe zaproszenie do Kina Kijów na najbliższy wtorek. Na projekcji filmu Pasja. Początek świętości czeka na Państwa. b.ingersleben@radio-plus.pl

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Ponad 80 pociągów w Małopolsce było opóźnionych w trakcie ogólnopolskiego protestu maszynistów. Akcja to odpowiedź na środowe zderzenie składu z ciężarówką w Skokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. Zginęła tam jedna osoba. Na przejazdach kolejowo-drogowych pociągi zwalniały dziś do 20 km na godzinę, a to powodowało opóźnienia.
1: Odnotowano opóźnienia 89 pociągów na w sumie około 1100 minut. Polskie linie kolejowe na bieżąco monitorują sytuację na całej sieci kolejowej w kraju i dostosowują organizację ruchu oraz trasy pociągów do informacji przekazywanych przez maszynistów.
0: Mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK. Służby przypominają, że przejazd przez tory kolejowe na czerwonym świetle i w czasie lub po zamknięciu rogatek jest zabronione. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy losowo utkniemy na torach, mówi Joanna Biel-Radwańska z małopolskiej policji.
2: Życie jest ważniejsze niż uszkodzenie auta czy też szlabanu, dlatego można wyłamać tą rogatkę. Oczywiście, jeżeli samochód utknie między zamkniętymi szlabanami, wystarczy taka niewielka siła nacisku pojazdem i ta rogatka opadnie i wtedy możemy bezpiecznie wyjechać.
0: Rząd zapowiada już zmiany w przepisach. Kierowca, który przejedzie przez tory kolejowe na czerwonym świetle, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Pogorszenie warunków w Tatrach. Aktualnie pada deszcz, a temperatura spadła do 7 stopni. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są nawet oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Będzie zimno tutaj na Kasprowym. Temperatura maksymalna 6 stopni na plusie. W nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia. Mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
0: TPN odradza wyjścia w najwyższe partie gór, a ci, co planują wyjścia niżej, powinni się zabezpieczyć w ciepłą kurtkę, czapkę i rękawiczki.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Jej liturgiczne wspomnienie w Kościele katolickim obchodzone jest dzień po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego, czyli 15 września. Chodzi o Matkę Bożą Bolesną, która nazywana jest też Smętną Dobrodziejką Krakowa. Jej wizerunek znajduje się w krakowskiej Bazylice Franciszkanów.
5: Myślę, że dla wiernych jest to bardzo istotny dzień, dlatego że każdy z nas w jakiś sposób też cierpi. Na różnych etapach swojego życia każdego z nas dotyka jakieś cierpienie. I łatwiej nam jest przyjąć, kiedy patrzymy na Maryję, która była bez grzechu poczęta, a też cierpiała, była Matką Syna Bożego.
0: Mówił ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. W Bazylice Franciszkanów od jutra będzie trwało Triduum ku czci Matki Bożej Bolesnej. Wierni mogą przyjść na adorację Najświętszego Sakramentu i na mszę świętą o godzinie 16:30. Kazania wygłosi ojciec Łukasz Brachalczek, franciszkanin.
6: Będę mógł trochę przybliżyć także i przez słowo tajemnicę Maryi, do której chciałbym bardzo mocno odnieść się przez tajemnicę wiary, przez nadzieję i przez postawę w miłości.
0: A we wtorek kardynał Grzegorz Ryś będzie przewodniczył uroczystościom odpustowym w konkatedrze Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w Popradzie na Słowacji.
7: Pogoda.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Pochmurno, miejscami deszczowo, na termometrach w Krakowie 13 stopni, jutro więcej przejaśnień i 17 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: Zaproszenie na projekcję filmu, o którym opowiadałem, o Salezjanach. Pasja, początek świętości. Proszę już nie pisać, teraz ja odpisuję do Państwa, w jaki sposób te dwuosobowe zaproszenia na najbliższy wtorek odebrać.

Może interesują się Państwo zielarstwem, a może nie wiedzą Państwo, że to interesujące. Można się jutro wybrać na kolejne warsztaty zielarskie w cyklu Nowa Huta od Korzeni. Rozpoczynają się one o 10:00 na dziedzińcu klasztoru Cystersów w Mogile. Tereny dzisiejszej Nowej Huty przez wieki były przestrzenią świadomego korzystania z darów natury. Sady, ogrody i lasy użytkowe to był istotny element codziennego życia i bycia mieszkańców. Szczególne znaczenie miały ogrody klasztorne ojców Cystersów, którzy od pokoleń dbali o zieleń otaczającą opactwo w Mogile. Dziedzictwo to prezentowane jest m.in. na wystawie w Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile, w którego gościnnych progach Muzeum Nowej Huty organizuje warsztaty, podczas których uczestnicy poznają właściwości ziół i roślin użytkowych. Uczą się ich rozpoznawania, zbioru, suszenia, przechowywania. Poznają też techniki rozszczepiania roślin, czyli rozmnażania wegetatywnego i sadzenia. Uczą się rozróżniać gatunki, poznają zastosowanie, czyli leczenie, ale też zastosowanie kulinarne. Zdobyta wiedza pomoże stworzyć własne zielniki inspirowane tradycją klasztorną. Wzorem będzie oryginalne wydanie zielnika autorstwa Syreniusza, przechowywane w klasztornych zbiorach. To bezcenny podręcznik zielarstwa z przełomu XVI i XVII wieku, który przez wieki służył cystersom jako praktyczne źródło wiedzy o roślinach. Warsztaty niestety mają limit, może w nich wziąć udział 10 osób. Udział jest wprawdzie bezpłatny, ale trzeba się najpierw zarejestrować na te warsztaty. Informacje znajdą Państwo na stronie muzeumkrakowa.pl. Adres mailowy to info@muzeumkrakowa.pl. Tam trzeba rezerwować miejsce do tego, by wziąć udział jutro o 10:00 w warsztatach dotyczących zielarstwa u ojców Cystersów w Mogile.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów 3 maja 64b.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Albert Hammond w Radio Plus, 10 minut do 19. Mówiłem, że ten adres mailowy przydać się może kilka razy. b.ingersleben@radio-plus.pl teraz też może się przydać. Kobieta z Morza Krwi, książka, którą przyniosłem i w tej godzinie chcę z Państwem tą książką się podzielić. O czym ona jest? Otóż akcja dzieje się w nadmorskim pensjonacie na Odludziu. I tam wydarza się potworna zbrodnia. Gdy na osiedlu Bryza w lesie nad Bałtykiem policja odkrywa w jednym z mieszkań zwłoki młodej matki i jej tygodniowej córeczki, to rozpoczyna się obława na podejrzanego o podwójne zabójstwo męża kobiety, Olgierda Staszica. Patrole ostrzegają mieszkańców, żeby nie opuszczać domów, bo morderca pracujący w grupie interwencyjnej służby więziennej jest uzbrojony i może być niebezpieczny. Tymczasem w pensjonacie artystki Ines Skowron ruszają warsztaty pisarskie. Jej goście są przerażeni zbrodnią w okolicy i zaleceniami policji, żeby nie opuszczać pensjonatu. Ines nie ma pojęcia, że wśród nich jest człowiek, który udaje kursanta. To Gerard Seweryn. Śledzi każdy krok właścicielki pensjonatu i wyczuwa, że okłamała policję, twierdząc, że nigdy nie spotkała poszukiwanego mordercy. Jej młodsza siostra jest zszokowana zachowaniem Ines, która w nocy, mimo protestów, na kilka godzin opuszcza pensjonat. Czy popełnione w okolicy podwójne morderstwo ma wiązek z tajemnicami sprzed lat, gdy Ines przyjeżdżała do Czarnej Wody jako nastolatka? Kim naprawdę jest Gerard Seweryn i dlaczego ukrywa swoją tożsamość? Jak zakończy się obława policji? Kobieta z Morza Krwi. Książka, którą chce się podzielić. No, na pewno książka, która trzymać będzie czytelnika w napięciu. b.ingersleben@radio-plus.pl. Pod ten adres proszę pisać. Odpowiem na ten mail, który jako pierwszy do mojej skrzynki wpadnie w sprawie tej książki. W mailu oczywiście proszę się przedstawić, a potem czekać na informację zwrotną.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Pan Tomasz już za chwilę będzie miał w skrzynce mailowej informacje, jak książkę odebrać. Czekamy na wiadomości o 19:00.

0: Kierowca autobusu z Łodzi, który wjechał na przejazd kolejowy mimo ostrzeżeń, tymczasowo odsunięto od pracy. Burmistrz Wodzisławia w województwie świętokrzyskim usłyszał zarzuty za jazdę po pijanemu. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało poradnik dla seniorów, jak bronić się przed oszustami. Jest 19. Marcin Bartnik. Zaczniemy jednak od akcji służb w Małopolsce. Sprawdzana jest tajemnicza paczka, którą znaleziono w miejscowości Żurowa w powiecie tarnowskim. Na miejscu są specjalne jednostki strażaków i policji, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Służby ustalają, czy jej zawartość może stanowić zagrożenie. Kierowca autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To reakcja na niebezpieczny incydent. Miejski autobus wjechał na przejazd kolejowy na ulicę Edwarda mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii pod Radomiem, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
1: Zamykająca się rogatka opadła wprost na dach pojazdu.
2: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna.
1: Przyznaje Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
2: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
1: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
0: Tematem zajął się nasz reporter Rafał Różycki. Zarzuty za jazdę pod wpływem alkoholu usłyszał dziś burmistrz Wodzisławia w województwie świętokrzyskim. Dominik E. wpadł podczas rutynowej akcji Trzeźwy Poranek, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Do zdarzenia doszło w sierpniu. Szczegóły przedstawia Daniel Prokopowicz z Kieleckiej Prokuratury Okręgowej.
3: Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn, który zarzucono podejrzanemu, zagrożony jest karą do nawet 3 lat pozbawienia wolności.
0: Włodarz gminy po zdarzeniu złożył rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Poza karą więzienia i utratą mandatu grozić mu może także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Spotkania i poradniki dla seniorów przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak rozpoznać oszustów i nie dać się zmanipulować? W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach programu Bezpieczny Senior to Świadomy Senior. Przestępcy podszywają się pod członków rodziny, policjantów, pracowników banku, kurierów czy urzędników. Popularne są oszustwa telefoniczne, SMS-y z fałszywymi linkami oraz próby wyłudzenia danych osobowych przez internet, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
5: Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc, czasem przemoc od najbliższych osób, więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować, gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej.
0: Uczestnicy dostają też przygotowane dla nich poradniki. Podobne spotkania mają się odbywać w każdym powiecie.

0: 7 minut po 19. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu ponownie. Do 20 będziemy razem i tak jak wcześniej mówiłem, raczej postaram się nie namawiać Państwa do lenistwa, tylko do aktywnego spędzenia czasu i do skorzystania z propozycji, które dla Państwa przygotowałem.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Jutro mogą być Państwo świadkami wyjątkowego wydarzenia. Dzielnica Bieżanów-Prokocim wzbogaci się o wyjątkowy symbol. To z okazji 35-lecia istnienia dzielnic Krakowa w takim kształcie, jakie są. Do Bieżanowa-Prokocimia trafi około 3-metrowa figura wiklinowego lajkonika. Podarowana będzie przez miasto i gminę Rudnik nad Sanem. Pomysł, który w trwały i widoczny sposób upamiętni jubileusz 35-lecia dzielnic, pojawił się w czasie przygotowania planu obchodów. W ramach współpracy z Rudnikiem nad Sanem zrodziła się koncepcja stworzenia tego wyjątkowego połączenia dwóch miast, ich tradycji, lajkonika i słynnej rudnickiej sztuki wikliniarskiej. Bo Rudnik nad Sanem od ponad 150 lat jest jednym z najważniejszych ośrodków wikliniarstwa w Polsce. Tradycja tego rzemiosła sięga tam XIX wieku, a wyroby wikliniarskie z Rudnika przez dziesięciolecia zdobywały uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uroczyste przekazanie i odsłonięcie figury nastąpi w czasie dzielnicowego pikniku. To będzie zakończenie lata, kolorowe jarmarki organizowane przez Centrum Kultury Podgórza Klub Aleksandry na terenach zielonych przy ulicy Aleksandry 11. Początek pikniku o 15:00, tamże właśnie na terenie zielonym przy Aleksandry 11. 9 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
8: Czas na wrześniowe hity cenowe w Black Red White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
9: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.
10: Dziewiętnaście minut po 19 w Radiu Plus. Aha, take on me.

co jakiś czas przypominamy o tym, że mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z bezpłatnych miejskich kontroli stanu rowerów. Taka okazja będzie i jutro. Serwisanci pojawią się na placu Inwalidów. Kontrole będą możliwe od 10 do 18, a osoby, które zechcą skorzystać z tej usługi, mogą liczyć na wyregulowanie hamulców i siodełka, na kontrolę stopnia zużycia klocków hamulcowych, łańcucha, sprawdzenie ogumienia i innych elementów konstrukcyjnych. Podpompować będzie można opony i nasmarować łańcuch. To nie jest usługa serwisowa, więc większe naprawy raczej możliwe nie są, ale drobne awarie, gdy nie będzie kolejki, będzie można szybko naprawić, no to może też zostaną przy okazji usunięte. Plac Inwalidów w godzinach od 10 do 18 jutro, serwis rowerowy.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Chodzi o oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy w szpitalu powiatowym w Zakopanem. Powodem zawieszenia są problemy kadrowe, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański, który jest organem prowadzącym dla szpitala.
1: Dyrekcja szpitala podjęła taką decyzję w związku z problemami kadrowymi. Na takim oddziale nie może być jakichś prowizorycznych sytuacji, tylko musi być pełna obsada. Trwają rozmowy o przyjęciu lekarzy, którzy by byli w stanie zarówno porodówkę, jak i oddział ginekologiczny prowadzić.
2: Powinno być.
3: Człowiek chyba chce się czuć bezpiecznie, jak się w razie coś wydarzy.
4: Duże miasto, dużo turystów, szkoda, że zamykają taki obiekt.
0: Na razie informacja jest taka, że oddział ma być zawieszony do końca miesiąca. O ile porody odbywają się w Nowym Targu, o tyle w Zakopanem pacjentki mogą skorzystać z poradni ginekologiczno-położniczej.
5: To są wiadomości Radia Plus.
0: 440 projektów powalczy o głosy w tegorocznym budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogą już głosować. Aby głos był ważny, wystarczy wybrać jeden projekt ogólnomiejski i jeden dzielnicowy, a nie po trzy, jak to było do tej pory. To nie jedyne zmiany w zasadach głosowania.
6: Do rozdysponowania niebagatelna kwota 54 milionów. Głosowanie tradycyjnie w formie elektronicznej i oczywiście głosowanie stacjonarne, które w tym roku w ponad 100 punktach głosowanie i punkty do głosowania są obsługiwane tylko i wyłącznie przez urzędników.
0: Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa. Projekty dotyczą m.in. zieleni, infrastruktury, sportu oraz kultury.
6: Od parków kieszonkowych, rewitalizacji przestrzeni zielonych i infrastruktura trochę drogowa i infrastruktura trochę sportowa. Mówimy o boiskach, mówimy o siłowniach na wolnym powietrzu.
0: Głosowanie potrwa od 11 do 28 września.
5: To są wiadomości Radia Plus.
0: Czytamy w oryginale: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To temat jutrzejszego spotkania z cyklu Teologia Ciała dla Zaawansowanych, organizowanego przez Krakowski Instytut Dialogu Międzykulturowego. Tym razem uczestnicy pochylą się nad książką Karola Wojtyły.
7: To są teksty głęboko teologiczne, filozoficzne. Wojtyła ma bardzo specyficzny sposób mówienia, na zasadzie bardziej spirali, a nie linearnie, że coś z czegoś wynika. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy być może chcieliby posmakować temat, myślę bardzo na czasie, bo akurat będziemy dotykać samotności. Czy samotność na pewno jest zła, a może jest bardzo potrzebna?
0: Mówiła Magdalena Siemion z Krakowskiego Instytutu Dialogu Międzykulturowego. Kolejne spotkanie odbędzie się 24 września. O tym, jakie znaki daje Bóg, że kocha od zawsze, oraz o swoich doświadczeniach opowie ksiądz Rafał Główczyński, znany jako ksiądz osiedla.
7: W tym wystąpieniu chcę poruszyć tematy związane ze swoimi duszpasterskimi doświadczeniami, między innymi ukazujący właśnie troskę o dziecko od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. On jest też zaangażowany w duchową adopcję, ale też będzie mówił o swoich licznych takich akcjach ewangelizacyjnych.
0: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
8: Pogoda.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Pochmurno, miejscami deszczowo, na termometrach w Krakowie 13 stopni, jutro więcej przejaśnień i 17 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.

0: Polki w polu. Nieznana historia polskich chłopek we Francji. To książka, którą chcę się z Państwem podzielić. Zanim powstały chłopki, książka, były ich listy poruszające historię polskich emigrantek, które w latach 30. XX wieku wyjechały za pracą do Francji. Francja, lata 30. XX wieku, młode kobiety z polskich wsi przyjeżdżają do pracy na tamtejszych farmach. Nie znają języka, są odcięte od bliskich, często nie wiedzą nawet, dokąd dokładnie trafią. Pracują w polu, w gospodarstwach, zmagają się z wyzyskiem, samotnością i tęsknotą za domem. Piszą listy. Ich adresatką jest Julia Lachowicz-Diwal, lwowianka, absolwentka Sorbony i inspektorka opiekująca się polskimi emigrantkami. Kobiety zwracają się do niej: kochana mamusiu, droga pani i matko nasza. Proszą o pomoc, o radę, o wsparcie. Opowiadają o ciężkiej pracy, o niesprawiedliwości, o przemocy, o miłości i macierzyństwie. Dzięki jej zaangażowaniu i trosce po niemal 100 latach możemy usłyszeć głosy tych, które historię zwykle pomija. Polki w polu to książka, której kanwę stanowią autentyczne listy polskich robotnic rolnych, które pracowały w Francji w latach 1930-1935. I te dokumenty stały się jednym ze źródeł wykorzystywanych przez autorkę Joannę Kuciel-Frydryszak w czasie pracy nad tymi chłopkami. To przejmujące świadectwo kobiecej emigracji, ale też opowieść o odwadze, o solidarności i walce o godność. I tę poważną książkę Państwu proponuję. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Przypomnę, po książki pofatygować trzeba się będzie do radia, bo pocztą nie wysyłamy. W mailu proszę się przedstawić, odpowiadam na pierwszy mail, który do mojej skrzynki dotrze i będzie kompletny. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Jeden z większych przebojów Alana Parsonsa. Don't Answer Me, grupa The Alan Parsons Project.

Po książkę do radia pofatyguje się pan Krzysztof. Powinien już w skrzynce mailowej mieć odpowiedź. No szybko pan faktycznie napisał w sprawie tej książki. Nie wspominałem jeszcze, że dziś do kin trafił film Mistyczka w reżyserii Jana Sobierajskiego. To film, który opowiada historię Alicji Lęczewskiej, szczecińska nauczycielka, która osobiste dzienniki zawierające zapisy doświadczeń duchowych uzbierała i one od lat przyciągają czytelników. W rolę bohaterki w tym filmie wciela się Dorota Chotecka-Pazura. Zapis kilkunastu lat duchowej drogi Alicji Lęczewskiej został opublikowany jako świadectwo. W dziennikach znalazły się m.in. refleksje dotyczące wiary, miłości, cierpienia i sensu życia, a także zapisy rozmów z Jezusem. To właśnie te osobiste zapiski Lęczewskiej stały się punktem wyjścia do filmu. Film wszedł do prawie 100 kin w całej Polsce. Jeśli państwo są zainteresowani Mistyczką, czyli Alicją Lęczewską i chcą ten film zobaczyć, a film opowiada nie tylko o przeżyciach duchowych, ale również o przemianie kobiety, która próbuje odnaleźć sens własnego życia, to więcej informacji znajdą państwo na stronie rafaelfilm.pl.

0: Reklama.
1: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Pricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarché.pl. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

razie pada, ale jeżeli pogoda troszkę się poprawi, to jutro park imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie zamieni się w miejsce sportowej rywalizacji, rodzinnej zabawy i sąsiedzkich spotkań. To będzie druga edycja biegu białoprądnickiego. Jest to propozycja dla miłośników biegania w każdym wieku, od najmłodszych uczestników po dorosłych. Start zaplanowany jest na 10 rano. Jest to wydarzenie sportowe organizowane z myślą głównie o mieszkańcach Prądnika Białego, które łączy aktywność fizyczną, zdrową rywalizację i sąsiedzką integrację. Zawody odbędą się na terenie parku imienia Tadeusza Kościuszki, czyli w sąsiedztwie Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Organizatorzy przygotowali biegi na miękkiej nawierzchni. Najmłodsi będą mogli sprawdzić swoje siły na dystansach rozpoczynających się już od 100 metrów do kilometra. Te dystanse będą dostosowane do wieku uczestników.

0: Wyjątkowe popołudnie pełne rodzinnych atrakcji będzie także w czasie pikniku Płaszowskiego. Jutro od 15 do 20 w klubie Płaszów przy ulicy Gumniska 32. Wstęp wolny. Będą tam różne atrakcje przygotowane z myślą o dzieciach, młodzieży, o rodzinach i wszystkich, którzy chcą wspólnie spędzić sobotnie popołudnie. Dla dzieci będą animacje, warsztaty przyrodnicze, warsztaty chemiczne, stolarskie, ale ma też być i plener malarski, i gry, i zabawy sportowe. O 19.15 na scenie wystąpi zespół Al Dente, który zaprezentuje koncert Dźwięk Pokoleń. To będą utwory Czesława Niemena, Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa Wodeckiego i wielu innych wybitnych artystów. Coś Państwo wybiorą dla siebie, by nie spędzić na siedząco przed telewizorem w domu, nudząc się tego weekendu? Taką przynajmniej mam nadzieję. Zbliża się 20. Ja będę na Państwa czekał w poniedziałek po 16, wtedy rozpoczniemy kolejny magazyn reporterów. Dziś to wszystko. Do usłyszenia.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Było podejrzenie promieniowania. Tajemnicza paczka postawiła na nogi służby w Małopolsce. Za chwilę też utrudnienia na kolei po proteście maszynistów oraz zaskakujący sondaż poparcia dla partii politycznych. Jest 20. Marcin Bartnik. Alarm w Żurowej w Małopolsce. Jak się okazało, zagrożenia dla mieszkańców nie ma. Służby postawiła na nogi tajemnicza paczka. Było podejrzenie, że w środku mogą znajdować się materiały promieniotwórcze. Na miejsce wezwano specjalistów, którzy wykonali szczegółowe pomiary.
1: Państwowa Agencja Atomistyki dała nam odpowiedź, że promieniowanie naturalne ma prawo być, nie stwarza zagrożenia dla ogółu ludności, więc no tutaj działania są zakończone, jeżeli chodzi o Straż Pożarną na pewno.
0: Powiedział nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Materiał znajdujący się w paczce to przemysłowe elektrody. Poziom promieniowania, jaki wykryto, nie zagrażał ludziom ani otoczeniu. Protest zakończony, ale opóźnienia na kolei jeszcze trwają nawet do późnych godzin wieczornych. Trzeba liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi akcją maszynistów. Do południa pociągi, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych koło Radomia, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych.
2: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
0: Mówił Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów, a minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych i poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Chodzi m.in. o montaż dodatkowych urządzeń, które mają utrudnić kierowcom wjazd na przejazd, gdy zbliża się pociąg.
3: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
0: W sobotę i niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na zaledwie 15% wszystkich głosów. Tak wynika z najnowszego badania CBOS. Sondażowi przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy to oznacza mocny spadek w Sejmie?
4: Dokładnie o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do sierpniowego badania. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8, notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych. Z badania CBOS-u wynika, że do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z prawie 8% poparciem oraz z niemal takim samym wynikiem na poziomie 6% Razem i Lewica.
0: Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu nie dostałyby się Rozwój Plus, PSL, Polska 2050 i Unia Centrum. 25 lat temu terroryści z Al-Kaidy zaatakowali Stany Zjednoczone. Za oceanem dziś uroczystości upamiętniające ofiary zamachów z 11 września. Podczas ceremonii przed Pentagonem prezydent USA Donald Trump mówił o wojnie z Iranem, przedstawiając ją jako dalszy ciąg walki z terroryzmem.
5: We cannot forget that moment.
0: Nie możemy zapomnieć o tej chwili ogromnego i potwornego zła, które wydarzyło się na tym świecie. Nigdy przenigdy o tym nie zapomnimy, dlatego właśnie dziś walczymy. Nie mamy wyboru, liczy się tylko zwycięstwo.
5: There can only be victory.
0: W zamachach z 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków.
6: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
7: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na naszą prywatkę. Na początek gwiazdy muzyki Italo Disco, Gazebo i A Like Chopina, potem Raffi, Self Control.

0: Grupa Italian Boys z utworem Forever Lovers zakończyła ten mix. Radio
1: Reklama. Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64B.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwierają Marcello i Carmelengo La Bionda, czyli formacja La Bionda, swoim największym hitem One For You, One For Me. Potem Bernie Paul, Oh No No, a także grupa Bonem w nagraniu Felicidad Margarita.

To był dyskotekowy zespół wszechczasów Bonem, a teraz już Amanda Lear, Enigma, potem trio a la Catherine Michany, a także Cherry Rain w piosence Blackjack.

była gwiazda dyskotek końca lat 70. Charlaine, przed nami grupa Bee Gees i Tragedy, potem Donna Summer Hot Stuff, a także grupa ABBA w nagraniu Gimme, Gimme, Gimme, Amen After Midnight.

To był szwedzki zespół ABBA, przed nami Paddo Pelandi, czyli P. Lion i jego przebój Radio Radio, potem duet Luisa Fernandez i Peter Kent w piosence Solo por ti.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej Didi Jackson i utwór Automatic Lover. Potem formacja Transex Living on Video, a także grupa Bonnie M w nagraniu Bahama Mama.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

był Sandy Martin, jeden jedyny przebój, jaki wylansował, piosenka People from Ibiza, a przed nami Sandra i jej wersja hitu Everlasting Love. Potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, będzie też Liza Minnelli z muzykami duetu Pet Shop Boys w piosence Losing My Mind.

Tenant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, a teraz już Gruppo Italiano, L'estate sta finendo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w dwóch utworach, Don't Let Me Be Misunderstood i House of the Rising Sun.

Za nami Santa Esmeralda, przed nami wciąż gorące rytmy latino. El Chato i O Vivire, potem grupa Chocolate i Ritmo della Noche. Będzie też zespół Chocolates i utwór Brasilia Carnaval.

Hiszpański duet Baccara utworem Granada zakończył dzisiejszą prywatkę. Kolejna już jutro, oczywiście na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, do usłyszenia.